0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zerwane dachy i prewencyjne ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Powiemy też o skutecznym leczeniu bielika, który wrócił do natury. Paulina Nawrocka, zapraszam. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała wczoraj w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rząd ma się zająć propozycjami ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają pojawić się konkrety na papierze dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
3: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada.
2: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce, to jest po prostu przesada. Trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem,
2: który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce nad morzem, zaledwie 30 kilometrów od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
1: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Il-20 oddalił się w kierunku Rosji. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
6: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał, mamy sukces.
7: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Agnieszce Wenarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica.
8: Witam serdecznie dzisiaj w środowym wydaniu programu Trendy Start. Tuż po 6:00 zabieramy się za prognozę pogody. Tak w ogóle Łukasz Michal, kłaniam się nisko w ten właśnie poranny czas. I dzisiaj, jeśli chodzi o informacje pogodowe, to burze z deszczem w dalszym ciągu mogą nam się pojawić w regionach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie do 27 stopni Celsjusza w dzień. Wiatr do 12 km na godzinę w porywach powietrza. Nam z południowego zachodu. Biometr jest niekorzystny, termika zapowiada się gorąca i mokra, a na barometrach ciśnienie 1017 hektopaskali. Jutro w czwartek i w piątek spodziewajmy się już temperatur także powyżej 30 kresek.
9: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
10: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

Środa, 15 dzień lipca, czyli dokładnie 196 dzień roku. Dzisiaj Anna, Atanazy, Cyriak, Włodzimierz, Roxana i także Ignacy świętują imieniny. Wschód słońca był o 4:33, zachód będzie o 20:50, a dzień potrwa 16 godzin i 17 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 35 minut. Koniec astronomicznego lata za 69 dni.

Do porannej kawusi poleca się również i odrobina wspomnień, co działo się 15 lipca w naszym kraju. W roku 1410 wielka wojna pod Grunwaldem. Krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polsko-litewską pod wodzą króla Władysława II Jagiełły. 1469 między mieszkańcami Białogardu i Świdwina doszło do tak zwanej wojny o krowę. 1809 wojna polsko-austriacka. Wojska polskie pod wodzą Józefa Poniatowskiego zdobyły Kraków. 1903 rok wielka powódź we Wrocławiu. 15 lipca 1943 roku utworzono kierownictwo walki podziemnej, ośrodek dyspozycyjny Komendy Głównej Armii Krajowej. 1961 rok władze komunistyczne usunęły ze szkół naukę religii. Rok 1987 Sejm PRL przyjął ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 13 firm zgłosiło się do przetargu na rozbiórkę budynku nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera w Jaśle. Ponad połowa złożonych ofert opiewa na kwotę niższą od kwoty, jaką miasto zamierza przeznaczyć na ten cel. Obecnie trwa procedura przetargowa, w ramach której magistrat wyłoni wykonawcę robót rozbiórkowych. Miasto Jasło planuje wyburzenie budynków przy ulicy Metzgera od strony stacji kolejowej, w których mieszczą się lokale handlowo-usługowe, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: I jeszcze w lipcu, mam nadzieję, ruszą prace po oczywiście zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż cały obiekt znajduje się przy drodze krajowej, więc musimy tutaj przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Nie chciałbym, żeby były utrudnienia w ruchu jakiekolwiek, więc to nie będzie takie proste zadanie, jakby się mogło wydawać. Niemniej zainteresowanie jest duże, bo aż 13 firm, które chcą się podjąć tego zadania, no to jest dużo. I aż 7 ofert z tych 13 były poniżej tego, co zakładaliśmy, że będziemy musieli zapłacić jako miasto za rozbiórkę obiektu. Oczywiście te koszty też są uwzględnione w projekcie Rozwijamy Jasło. Z tego projektu powstanie nowy obiekt.
1: Od strony zachodniej powstanie również około 30 miejsc parkingowych oraz skwer z miejscem ekspozycji zabytkowej lokomotywy. Rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi i parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 6 na ulicy Halera w Gorlicach. Na czas realizacji inwestycji obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. przebudowa drogi i parkingu, budowa nowych miejsc postojowych, modernizacja oświetlenia, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem oraz odwodnienie i nowe oznakowanie. Efektem inwestycji będzie bezpieczniejszy i bardziej funkcjonalny układ komunikacyjny w tej części miasta. Wkrótce pielgrzymi z diecezji tarnowskiej wyruszą na szlak. Za przeszło miesiąc, 17 sierpnia, startuje 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Trwają właśnie zapisy. Pielgrzymkę zainauguruje msza święta w Tarnowskiej Katedrze o godzinie 6.30. Następnie pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę. Do pokonania będą mieli ponad 200 km. Trasa z Tarnowa do Częstochowy zajmie im 9 dni. Chętni wciąż mogą zapisywać się do końca lipca w kancelariach parafialnych lub na spotkaniach organizowanych przed pielgrzymką przez księży przewodników w miejscach organizacji poszczególnych grup. Szczegóły można znaleźć na stronie Tarnowskiego Magistratu. Pierwsza w tym roku odsłona Sceny Talentów odbędzie się już w niedzielę. Przed jasielską publicznością wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha oraz zespół Chaosfera. Scena Talentów to sprawdzony sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia w mieście. Pierwsze wakacyjne spotkanie z młodymi talentami w sercu Jasła upłynie w rytmie przebojów muzyki rozrywkowej z elementami muzyki klasycznej. Zespół Chaosfera zaprosi publiczność do wspólnej zabawy przy dźwiękach hitów, które zna każdy miłośnik dobrej muzyki. Zapowiada się kolejny energetyczny występ formacji, w której składzie znajdziemy młodych i utalentowanych muzyków i wokalistów ze Szkoły Muzycznej Yamaha oraz studia wokalnego Let's Rock. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Koncert rozpocznie się o godzinie 17.
3: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

Ponownie zerknę sobie na kartę historii i powspominamy teraz to, co wydarzyło się na świecie 15 lipca w roku 1099. Pierwsza wyprawa krzyżowa. Armia krzyżowców zdobyła Jerozolimę. 1490. Król Czech Władysław II Jagiellończyk został wybrany na króla Węgier, a także Chorwacji. 1823. Spłonęła Bazylika Świętego Pawła za murami w Rzymie. 15 lipca 1914 roku Francisco Carvajal został prezydentem Meksyku. 1953 rok ustanowiono flagę litewskiej SRR. 1983 rok premiera komedii filmowej Zelig w reżyserii Woody'ego Allena. 2002 rok powołano Agencję Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego z siedzibą w Kolonii.

A prześledzić również muzyczne kalendarium. 15 lipca 1946 roku urodziła się Linda Maria Ronstadt, piosenkarka, autorka tekstów, a także producentka muzyczna. W roku 1948 urodziła się Twinkle, właściwie Lynn Annette Ripley, piosenkarka i autorka tekstów. W roku 1950 urodził się Tony Esposito, piosenkarz i autor tekstów. W roku 1952 urodził się Włodzimierz Kiniorski, saksofonista, klawiszowiec i kompozytor. W 1958 urodziła się Marlena Drozdowska, piosenkarka.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez to ropa. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolejna elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty. Chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
2: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
1: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
3: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
1: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
3: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
1: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 tysięcy.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Viva Espania słychać za oceanem i na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanie awansowali bowiem do finału mundialu. Mistrzowie Europy pokonali 2-0 wicemistrzów świata. To spotkanie śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej.
2: Francja zaskakująco bezradna, Hiszpania jak taki jeden wielki mur postawiony w środku boiska, przez który trójkolorowi nie mogli się przebić. No i jeden kluczowy moment w tym spotkaniu to faul Lucasa Digna w polu karnym, gdy zagapił się, gdy nie zauważył, że za jego pleców wybiega Lamine Yamal, po prostu kopnął go. Sędzia nie miał wyboru, podyktował rzut karny, pewnie wykonany przez Oyarzabala. No i potem Hiszpanie kontynuowali ten swój perfekcyjnie zamknięty mecz i czekali na kolejną szansę, którą wykorzystał Pedro Porro już po przerwie. 2-0. Francuzi próbowali jeszcze pod koniec, próbował Mbappé niecelnie z rzutu wolnego, próbował strzelać Dembele, ale tak naprawdę to Hiszpania zagrała po profesjonalnie. A Francja, gdy ktoś powiedział sprawdzam, niestety nie potrafiła odpowiedzieć.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego, a dziś w Atlancie drugi półfinał, w którym Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami, decyzja o opuszczeniu Europy była dla jego rodziny trudna. Ból może ukoją pieniądze, bo Polak za sezon będzie zarabiać aż 20 milionów dolarów. Lewego być może będziemy mogli zobaczyć w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Strażacy z Chicago przed własną publicznością zagrają z Vancouver Whitecaps. Także w Chicago, i to już dziś, polscy siatkarze rozegrają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Gribicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi. Mecz z Bułgarią dziś o 19:00.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na podkarpackim i małopolskim niebie dzisiaj troszeczkę chmur też zawita. Lokalnie mogą wystąpić burze z deszczem, a na termometrach do 27 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Temperatura odczuwalna w okolicach 28 kresek. Gorąca i mokra termika zapowiada się na najbliższe godziny. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a wiatr rozpędzi się do 12 km na godzinę. Biometr mamy niekorzystne.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
6: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
9: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

wiadomościach o godzinie 7:00 czas już rozpoczynać drugą godzinę programu. To jest środa, to 15 dzień lipca. Co więcej kryje nasz radiowy kalendarz, o tym za momencik, bo przecież zawsze na dobry początek dnia, do śniadanka, do kawki, dorzucamy najlepsze hity. Idealne na wakacje, idealne na dobry początek dnia. Łukasz Michnal, poranna zmiana. Jesteśmy z wami jak zwykle do godziny 11:00.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redmin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
3: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
5: Teraz już czas na kartkę z kalendarza. 15 dzień lipca, środa, czyli 196 dzień roku. Dzisiaj Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, a także Anna i Daniel świętują imieniny. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego, Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Jak mówi przysłowie, w lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znój. 4:33 o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 20:50, a dzień potrwa nam dzisiaj 16 godzin i 17 minut.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od dziś parking przy stacji kolejowej Jasło, zlokalizowany bezpośrednio przy nieczynnym budynku dworca, zostanie czasowo wyłączony z użytkowania. Decyzja o jego zamknięciu ma związek z rewitalizacją linii kolejowej nr 108, której inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest podyktowana koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu prac modernizacyjnych. Urząd zwraca się z prośbą do kierowców o niepozostawianie swoich pojazdów we wskazanym miejscu, począwszy od dziś. Jednocześnie przypominamy, że od najbliższej środy stacja kolejowa Jasło będzie zamknięta dla ruchu pociągów. Pracownia konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej otrzyma nowoczesny sprzęt i specjalistyczne narzędzia, które pozwolą prowadzić prace konserwatorskie zgodnie z najwyższymi standardami. Pierwsze urządzenie już trafiło do pracowni konserwacji. Jest nim stół konserwatorski niskociśnieniowy, który można porównać do połączenia wielkiego żelazka i ogromnej przyssawki. Stół jest podgrzewany, pomaga to stabilizować i prostować zdeformowane płótna oraz papier. Umożliwia również przeprowadzenie zabiegów podklejania obrazów. Modernizacja pracowni umożliwi również prowadzenie bardziej zaawansowanych badań konserwatorskich, w tym analiz technologicznych, materiałowych i mikrobiologicznych. Dzięki nowemu wyposażeniu możliwe będzie skuteczniejsze zabezpieczanie i przywracanie wartości artystycznej oraz historycznej muzealiów znajdujących się w zbiorach muzeum. Wartość całego projektu wynosi ponad 76 tysięcy złotych, z czego ponad 54 tysiące stanowi dofinansowanie ze środków ministerialnych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na ich konta trafiło łącznie blisko 1,26 miliarda złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsłużył już przeszło 99% wniosków o zwrot nadpłaty i na bieżąco rozlicza pozostałe sprawy, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 roku rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
1: Przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę, mogli do 1 czerwca złożyć wniosek o jej zwrot. Z takiej możliwości skorzystało przeszło 821 tysięcy płatników. Łączna kwota objęta wnioskami wyniosła niemal 1,37 miliarda złotych. ZUS obsłużył już ponad 99,6% wszystkich złożonych wniosków. 21 lipca Dębica odda hołd żydowskim mieszkańcom miasta, ofiarom zagłady. W 84. rocznicę likwidacji przez Niemców dębickiego getta w Lesie Wolica odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej na społeczności żydowskiej. Przed II wojną światową społeczność żydowska stanowiła ważną część Dębicy, współtworząc jej historię, kulturę i codzienne życie. Tragiczny kres tej wielowiekowej obecności przyniosła niemiecka okupacja i zagłada. W lipcu 1942 roku rozpoczęła się likwidacja dębickiego getta. Tysiące osób zostały zamordowane na miejscu lub deportowane do obozów zagłady. Główna uroczystość odbędzie się 21 lipca o godzinie 16 w Lesie Wolica, miejscu naznaczonym tragiczną historią. Podczas ceremonii oddany zostanie hołd ofiarom zbrodni dokonanej na żydowskiej społeczności miasta. Obchodom towarzyszyć będzie spektakl muzyczny Zdmuchnąć niepamięci kurz, który odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godzinie 17 w Domu Kultury Śnieżka.
4: Reklama.
5: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
6: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
5: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
7: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
5: Oj tak, Rysiu, oj tak!
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
16: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama. Tak gra Trend Radio.

0: Środowy ranek, a teraz już czas przekonać się, co słychać, jeśli chodzi o ruch na drogach. Wiadomości dla kierowców ma Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Startujemy z objazdem dróg w Gorlicach. Zwolnić musimy na ulicy Kościuszki Parkowej Legionów i Mickiewicza. Możemy przystanąć na skrzyżowaniu Wieckiej i ulicy Skrzyńskich. Rozpoczyna się remont przy ulicy Hallera, w związku z czym zmieniona organizacja ruchu. Uważajmy. W Jasie jak na razie wolniej jedziemy przez ulicę Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szejnochy. Nogę z gazu ściągamy na ulicy 17 stycznia, troszkę wolniej na Piłsudskiego i ulicy Lwowskiej. Ulicę Krosna pokonamy dość sprawnie. Zwolnić musimy na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej, także Podwalu i Czajkowskiego. Wolniej na ulicy Rzeszowskiej i Bieszczadzkiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

A teraz pytanie za milion dolców na antenie Trend Radia się pojawia, bo przecież, no właśnie, moi drodzy, jak tutaj wyobrazić sobie dzień bez telefonu komórkowego? W ogóle jak świętować taki dzień? Ale dzisiaj też Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. No święto idealne. Jak mogą sobie właśnie poradzić z tym brakiem telefonu młodzi ludzie? No, ale tak poważnie mówiąc, wiele młodych osób nie potrafi się odnaleźć dzisiaj na rynku pracy. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży zwraca też uwagę na problem niedofinansowania obszarów odpowiedzialnych za rozwijanie u młodych ludzi kompetencji pożądanych przez pracodawców. A to zdecydowanie powinno się zmienić. Jeśli zgadzacie się z tym zdaniem, to napiszcie też coś od siebie na trendstart@trendradio.pl. Czekam na wasze maile, czekam na wasze pomysły w tym temacie. No właśnie, jak poradzić sobie bez telefonu komórkowego? I jak radzi sobie w obecnych czasach młodzież właśnie, nie tylko na rynku pracy, ale ogólnie. Czy mają umiejętności, czy nie mają? W tym temacie pytam was o zdanie, no i czekam na wasze maile. Przypomnę adres trendystart@trendradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nawałnice przeszły przez południe Polski, są straty i utrudnienia, a nad Bałtykiem w te wakacje wyjątkowo częste zakazy kąpieli. W polityce z kolei Jarosław Kaczyński odcina się od słów Przemysława Czarnka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fali prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
2: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
1: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Co dziesiąta kontrola sanepidu w zachodniopomorskim kończy się mandatem. Najczęściej chodzi o niewłaściwy stan higieniczny wyposażenia i pomieszczeń, czasem też o formalności związane z pracownikami. Sanepid wziął pod lupę m.in. lody z automatu. Co piąta próbka miała za wysoki poziom bakterii, a to może świadczyć o niewłaściwej higienie. Jedną z 50 lodziarni kazano natychmiast zdezynfekować. Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykuje nawet Jarosław Kaczyński. Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Kaczyński na platformie X. Dodaje, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki z dobrego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.
1: Czarnek mówił o zatrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym. Tymczasem tweetowanie w sieci ma już 20 lat. Portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku. Zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują za to, że Platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hiszpania jako pierwsza awansowała do finału Mistrzostw Świata, pokonując 2-0 Francję. Bramki na wagę gry o złoto zdobyli Mikel Oyarzabal po rzucie karnym oraz obrońca Pedro Porro, dla którego to druga bramka na mundialu. W najśmielszych snach nie mogłem sobie wyobrazić, że będę miał takie Mistrzostwa Świata, jakie mam teraz, ale to przede wszystkim zasługa moich kolegów z drużyny i trenera za zaufanie, którym mnie obdarzył. Hiszpanie zagrali koncertowo w obronie, a Francuzi byli cieniem zespołu z dotychczasowych spotkań, co przyznał na konferencji prasowej trener trójkolorowych Didier Deschamps. Popełniliśmy błędy, więcej błędów niż do tej pory. I oczywiście myślałem, że cała nasza drużyna dobrze się zregenerowała, ale na boisku byliśmy o stopień niżej. Francuzom pozostaje już tylko sobotni mecz o brązowy medal. A dziś w Atlancie drugi półfinał, broniąca tytułu Argentyna kontra Anglia, która czeka na tytuł od 60 lat. Spotkanie jest pełne podtekstów, o których teraz opowie Przemysław Pozowski.
2: Mecze Anglii z Argentyną na mundialu to absolutna klasyka i to począwszy od roku 1966, gdzie były kontrowersje przy okazji wyrzucenia z boiska kapitana reprezentacji Argentyny, a mecz odbywał się gdzie? W Anglii. 20 lat później Azteca Stadium w Meksyku, no i słynna ręka Boga Diego Maradona, a potem jego gol po rajdzie przez pół boiska. Ciekawie było także później we Francji z boiska wyleciał David Beckham, a 4 lata później z mundialu wyleciała Argentyna po bramce Davida Beckhama. To już jednak historia. Teraz będzie to po prostu mecz obrońców tytułu z drużyną, która próbuje sięgnąć po tytuł od wspominanego 1966 roku.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Zajmująca 142 miejsce w światowym rankingu tenisistek Katarzyna Kawa wygrała ze sklasyfikowaną na 81 pozycji Szwajcarką Simoną Waltert w pierwszej rundzie turnieju w rumuńskich Jasach. Zarówno Polka, jak i Szwajcarka są na liście startującego na początku sierpnia największego tenisowego turnieju w naszym kraju, T-Mobile Polish Open, jaki odbędzie się w Warszawie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, środa przyniesie nam w części regionu burze z deszczem, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Te burze mogą się delikatnie nasilić. Do 28 stopni Celsjusza wzrośnie temperatura w ciągu dnia, ciśnienie 1017 hektopaskali, a jeśli chodzi o wiatr w regionie, to dzisiaj powiewa nam z południowego zachodu w porywach 12 km na godzinę. Gemet jest niekorzystny. Kolejne dni to znów wzrost temperatur. W czwartek i w piątek powyżej 30 kresek w ciągu dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła ósma, a to jest środa z naszym radiowym porankiem. Wakacje trwają, nasz program też wkręca się dzisiaj na obroty, a ja, Łukasz Michnal i cała nasza poranna redakcja pozdrawiamy tych, którzy witają kolejny dzień tygodnia, odliczając może czas do urlopu albo tak po prostu do weekendu. I jak mawia to przysłowie, środa minie, tydzień zginie, więc teraz już z górki na pewno.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie. Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
6: Słuchacie programu Trendy Start. Muzyczna pobudka trwa, ciekawe tematy pojawiają się też obok informacji, czym żyje Podkarpacie i czym żyje nasza Małopolska. Dzisiaj też nie może zabraknąć o poranku rozmowy dnia. To jest dobry moment, aby zaprosić Was, drodzy radiosłuchacze, do wysłuchania dzisiejszego tematu.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
7: W niedzielę w Brzygłodzie odbył się jubileuszowy 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Wydarzenie to połączone z rywalizacją sportową oraz kulinarną przyciągnęło na tamtejszy rynek rzeszy mieszkańców i turystów. Świętowanie rozpoczęło się na sportowe, odbiegły z przytupem. Popołudniowa część dnia należała do miłośników tradycji i muzyki regionalnej, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
8: Jest to ten taki bardzo mocno tradycjonalny, pielęgnujący te tradycje, różne, przeróżne. Niedawno wydarzenie Swobódka na tym terenie organizowana przez gminę i Gminny Ośrodek Kultury, a ten przegląd kapel ludowych tak wkomponował się w to miejsce urokliwe zresztą, że faktycznie zespół wespół z mieszkańcami pielęgnujemy tą tradycję.
7: W jaki sposób gmina wspiera właśnie zespoły ludowe czy też KGW?
8: No dzisiaj KGW to są takie bardzo nowoczesne stowarzyszenia, które rządzą się swoimi prawami, ale chociażby kwestia tego, że na takiej uroczystości nasze koła gospodyń mogą wystawić swoje wyroby, mogą odbiorcy dzisiejszej przeglądu zasmakować różnych potraw, smakołyków, słodkości. Co do samej organizacji, no tutaj większość spoczywa, ta finansowa większość ciężaru spoczywa na nas, na gminie Sanok. Natomiast kapela ludowa, która działa przy gminie, dzisiaj akurat ustąpiła miejsce innej kapeli, jest bardzo życzliwie traktowana przez Gminny Ośrodek Kultury i tam ma to główne i zasadnicze wsparcie, co jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne.
7: Mówi Agnieszka Pastuszak, dyrektor GOK w Sanoku.
9: Staramy się, żeby te kapele jednak przyjeżdżały do nas, żeby to ciągnąć, kontynuować, bo kapele się nam wykruszają powoli, starzeją się, także młodych przybywa, ale nie w takim tempie, jak ich ubywa, więc też w tym roku jest taka ostateczna, przed samym terminem zmiana, nie ma kapeli Kamraty, bo z względów tam losowych nie mogli wstąpić, a w sumie to od nich się zaczęło. No ale reprezentuje gminę kapela Lisznianie, w zamian przyjechali Bukowianie, więc myślę, że i składowo, i koncertowo będzie porównywalnie, no a kapelę Kamraty usłyszymy na Dożynkach, także no i w przyszłym roku mam nadzieję. Oprócz tego odbywa się po raz kolejny u nas w Brzygłodzie, bo się bardzo w tamtym roku spodobało konkurs kulinarny. W tym roku zamiast Bitwa Regionów nazywa się Polska Smakuje, ale te same zasady, tylko nazwa inna. Więc przyjechały też do nas koła gospodyń z całego tutaj województwa podkarpackiego, te, które przeszły eliminację, jest ich 14. Od tamtego roku zapoczątkowaliśmy, w tamtym roku było to dwudniowe, z racji 600-lecia Brzygłodu, ale w tym roku jest to impreza jednodniowa, ale podzielona na część sportową i część folkową, więc rano odbywały się biegi i rajd Nordic Walking. Było bardzo dużo uczestników, bo nie spodziewaliśmy się, pomimo aury, te 200 osób, które się zarejestrowały, przybyły, także mieliśmy wykonane piękne, pamiątkowe medale, które nawiązują tutaj do tradycji mrzygłodzkich, czyli wykonane z gliny. Co prawda jeszcze nie przez pracownię tutaj ginących zawodów, tylko przez Bieszczadzką Aniołanie, ale mamy obietnicę, że w przyszłym roku one już będą chodzić tutaj stąd, z Brzygłodu, z tej pracowni.
7: Mówi Robert Pieszczoch, starosta Sanocki.
10: Chcę pogratulować panu wójtowi gminy Sanok, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku. Spotykamy się tutaj już po raz 15. Rynek w Mrzygłodzie wypełnia się do ostatniego miejsca. Piękna muzyka, dobre jedzenie, wspaniałe przekazywanie tradycji, same wspaniałości.
7: Podczas wydarzenia ogłoszono także popularny konkurs kulinarny Polska Smakuje, w którym wystartowało 14 potraw. Mówi Urszula Rogusz-Bury, zastępca dyrektora KOWR w Rzeszowie.
11: To już jest 11. edycja konkursu Polska Smakuje i poprzednie on nosił nazwę Bitwa Regionów. Idea konkursu zostaje taka sama, promocja polskiej, regionalnej, zdrowej żywności, promocja pań z kół gospodyń wiejskich, tych tradycji kulturalnych, czyli idea ta sama, zmiana tylko nazwy konkursu. I tak jak mówiłam, od 11 lat już Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ten konkurs. Smaki są bardzo różne, ponieważ różne są potrawy mięsne, są potrawy mączne, są zupy, więc te smaki są różnorodne, a oceniamy nie tylko smak, przede wszystkim smak, oceniamy również wygląd, oceniamy estetykę wykonania, oceniamy zapach, oceniamy to, czy został użyty produkt regionalny w tych potrawach, a więc to spektrum oceny jest bardzo szerokie, które komisja bierze pod uwagę.
7: Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły oraz formacje artystyczne. O inspiracjach muzycznych mówią ich przedstawiciele.
12: Kapela Ludowa z Giedlarowej kontynuuje tradycję kapeli, która powstała jeszcze w 1969 roku. Gramy teraz w składzie akordeon, kontrabas, klarnet, skrzypce, no i wokale. Gramy muzykę ludową, ale staramy się troszkę jakby tak uwspółcześnić w takim nowszym duchu. I właściwie to muzyka ludowa rzeszowska jest oparta na jednym głosie wokalnym, ale my się staramy aranżować to tak, żeby to fajnie zabrzmiało i ciekawie, przyjemnie dla ucha.
13: Był taki wieczór na wiosce, zapalili ognisko, zebrali się znajomi, część z nich było grajkami, reszta chciało śpiewać, no i tak krzyknęli do siebie, słuchajcie, może jaki zespół zrobimy i na ludowo zagramy, zaśpiewamy. No i od tego się to zaczęło. Zaczęli werbować instrumentalistów. Ówczesny dyrektor szkoły podstawowej w Lisznej, pan Mleczko, on był akordeonistą bardzo dobrym. Wraz z, szczerze mówiąc, z moim teściem, klarnecistą, który od małego grał na klarnecie, zaczęli werbować resztę instrumentów. Klarnety i skrzypce, no, na kontrabas akurat mnie zwerbowali wtedy, bo nie mieli kogo. No i tak zaczęło się to. Ludzie, którzy umieli śpiewać, którzy kochają właśnie tą muzykę ludową, tą tradycyjną, no to wtedy no, zaczęli lgnąć do was. Był moment, że w zespole naszym było 26 osób. Nagraliśmy płyty różne, nawet i z pogranicza, bo mieliśmy taką nauczycielkę, która z nami trochę popracowała, nauczyła nas wielu rzeczy. No i staraliśmy się zawsze tak dać z siebie wszystko.
7: Oprócz występów scenicznych, uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Na najmłodszych czekały specjalne strefy rozrywki, a dorośli chętnie odwiedzali stoiska rękodzielnicze oraz stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Co można było na nich znaleźć?
14: Przede wszystkim nasze tradycyjne, klasyczne podkarpackie proziaki podawane ze smalcem, z ogórkiem małosolnym lub do wyboru. Tutaj mamy z czosnkiem niedźwiedzim i masełkiem. Mamy bardzo duży wybór chlebów. Chleby, które były pieczone w dniu wczorajszym przez nasze gospodynie. Jest miks chlebów. Są pszenne, pszennożytnie, z ziarnami lub bez. Kto jakie woli, na pewno u nas coś znajdzie. No i cóż, pyszny kompocik do popicia i coś na słodko, czyli drożdżóweczki z rabarbarem i pyszne ciasta, oczywiście własnego wypieku, przez nasze gospodynie.
15: Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Dobrej nad Sanem. Startujemy w konkursie razem z daniem Leśne Dukaty, przełamane dziczyzną z cielęciną i prawdziwkami i w maśle szałwiowo-szafranowym. To jest nasze danie konkursowe. Natomiast co możecie u nas kupić? Oczywiście bigos, pierogi ruskie, mamy proziaki, mamy ciasta, pajdę chleba ze smalcem i gołąbki ziemniaczane.
7: A jak się podobało uczestnikom wydarzenia?
16: Super, no takie imprezy już tutaj, zresztą to są cykliczne, ale takie jak tutaj to nigdzie nie ma, na Podkarpaciu na pewno. A koła gospodyń, no to tylko podziwiać. To To jest coś pysznego tutaj, co one mają. Podziwiam te panie, że tak potrafią.
17: A jeżeli chodzi o zespoły tutaj ludowe, też muzyka w porządku?
16: Też. No zresztą te ludowe zawsze chyba każdemu się podobają, nie? Takie pod nogę akurat.
18: Totalne jest ze wszystkich stron, nic ujął, nic dodać. Jest naprawdę super.
17: Jest pan tutaj pierwszy raz?
18: Nie, byłam już w tamtym roku też. Nie pierwszy, bo to niedaleko tak jest, to jeździmy prawie na takie coś nieomal zawsze. Ale naprawdę warto przyjechać, bo jest i jedzenie jest bardzo smaczne, dobre i na scenie bardzo ładnie grają, śpiewają, że warto posłuchać i warto przyjechać tutaj.
7: Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny koncert zespołu Pogwizdani, który wystąpił jako gwiazda wieczoru.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończono prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w rejonie cmentarza komunalnego w Czcinicy. Inwestycja obejmowała realizację dwóch zadań. Remont drogi gminnej Czcinica do cmentarza w miejscowości Czcinica oraz przebudowę drogi wewnętrznej i utwardzenie istniejącego placu postojowego w miejscowości Czcinica. W ramach prowadzonych robót wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej na części placu postojowego oraz poprawiono odwodnienie drogi. Dzięki realizacji inwestycji poprawiły się warunki dojazdu, bezpieczeństwo oraz komfort osób odwiedzających cmentarz. Wartość robót wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych gminy Jasło. Centrum Usług Społecznych gminy Dębica rozpoczyna dodatkową rekrutację do placówki wsparcia dziennego Dzienny Dom Senior Plus w Kochanówce w ramach projektu pod tytułem Razem Możemy Więcej – Rozwój Usług Społecznych w gminie Dębica. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w placówce wsparcia dziennego mogą zgłaszać się osobiście do Centrum Usług Społecznych telefonicznie lub wysyłając e-mail. Nabór uczestników trwa do 24 lipca.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Nadeszło lato, a razem z nim marzenia o wakacjach i zasłużonym odpoczynku. Coraz więcej osób wybiera aktywności nad wodą, takie jak pływanie czy kajakarstwo. Jednak nie powinniśmy zapominać o tym, że bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu podczas naszych wodnych przygód. O czym powinniśmy priorytetowo pamiętać podczas korzystania z kąpielisk, mówi oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Paweł Giba.
3: Przy okazji zbliżających się wakacji oraz sezonu urlopowego przypomnijmy najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, nie wchodźmy do wody po alkoholu i środkach odurzających. Dotyczy to również pływania kajakami, łodziami, pontonami lub innymi jednostkami pływającymi. Picie alkoholu i pływanie nie jest dobrym połączeniem. Alkohol mocno wpływa zarówno na sferę psychiczną, jak i fizyczną. Organizm nie funkcjonuje normalnie po alkoholu. Przede wszystkim dochodzi do upośledzenia koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi. Alkohol negatywnie wpływa również na ocenę sytuacji. Osoba będąca pod wpływem alkoholu nie jest w stanie prawidłowo ocenić stopnia niebezpieczeństwa.
1: Ważne jest, aby pamiętać, że nasze bezpieczeństwo i innych osób zależy od naszych decyzji i postępowania. Dlatego Straż Pożarna apeluje, aby pozostać trzeźwym i odpowiedzialnym podczas spędzania czasu nad wodą. Już w sobotę odbędzie się rodzinny rajd rowerowy weekendowo-rowerowo z M-Park. Uczestnicy wydarzenia będą mieli do pokonania płaską trasę o długości około 21,3 km, wiodącą w całości drogami asfaltowymi. Ich zmagania rozpoczną się o godzinie 11. Zamknięcie trasy nastąpi natomiast o godzinie 14. W rajdzie uczestniczyć mogą osoby powyżej 13 roku życia, posiadające kartę rowerową. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie KIP Sport lub w przypadku wolnych miejsc w biurze zawodów, które czynne będzie w dniu wydarzenia w godzinach od 9 do 10.45. Rodzinnemu rajdowi rowerowemu towarzyszyć będą darmowe gry i zabawy rowerowe na parkingu Centrum Handlowego. Dostępne będą również miasteczko rowerowe oraz zamki dmuchane dla dzieci.
0: Reklama.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
11: Reklama.

0: Przychodzi moment, żeby znów zapytać Michała Sienickiego, co tam na drogach naszego regionu. Kierowcy, standardowo apel do was, abyście dali głośniej radioodbiorniki i posłuchali tego, co przygotował nasz radiowy kolega.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie spotykamy się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok, nogę z gazu ściągamy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicy Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej, wolniej troszeczkę na ulicy Jagiellońskiej. W Krośnie uważajmy szczególnie na Lwowskiej, Czajkowskiego, Podwalu, Niepodległości, Korczyńskiej. W Jaśle zwalniamy na ulicach 17 stycznia, Szajnochy, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz na ulicy Piłsudskiego. Gorlice zwalniają na Parkowej, Mickiewicza, Legionów, Kościuszki. Na Hellera rozpoczyna się remont.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
1: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6 zł 50 za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
2: Cały czas trwa w Trend Radio program Trendy Start, czyli rozpędzamy was w ten środowy poranek, gdzie niegdzie na niebie troszeczkę zachmurzenia, gdzie niegdzie delikatne krople deszczu, ale są już też miejsca, gdzie uśmiecha się do nas słońce i tego słońca z każdą kolejną dobą ma być coraz więcej podobno. No, wakacje, całkiem miły czas, zwłaszcza kiedy świeci słońce i no, można poleniuchować nad wodą, można pochodzić po ulubionych szlakach, bo my też właśnie mamy się czym chwalić, jeśli chodzi o podkarpacką i małopolską ziemię. No właśnie, jeśli chodzi o tematy kraj, świat, wiadomości już za kilka minut, patrzę na zegarek, zbliżamy się do godziny 9:00, więc czas na muzykę, a później wspomniane informacje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zablokowana dwójka w stronę Poznania, kolizja autokaru z samochodem. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwany, możliwe zarzuty. W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Aleksandra Fredry. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z dwiema koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
2: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiące jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
1: Mówiła sędzia Natalia Kaźmierczak. Zdaniem bliskich jednej ze zmarłych dziewczyn wyrok jest sprawiedliwy. Kara 5 lat więzienia jest surowsza nawet od tej, której domagał się prokurator. Dlatego obrońca Michała G. rozważa apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś prokuratura ma poinformować o ewentualnych zarzutach dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś został wczoraj zatrzymany przez CBA. Cezary J., były prezes zarządu fundacji, usłyszał już zarzuty i został zwolniony do domu. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Obaj mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, przez co Polska Fundacja Narodowa miała stracić ponad 8 milionów złotych. Cezary J. usłyszał zarzuty i został objęty zakazem opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Ich dokładnej treści prokuratura jednak nie ujawnia, mówi Jaromir Rybczak, prokurator regionalny w Rzeszowie.
4: Nie bym mogę przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu, kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym. Prokurator ma 48 godzin na wykonanie wszystkich czynności.
3: Treść zarzutu mamy dopiero poznać po zakończeniu przesłuchania byłego szefa KRRiT.
1: W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Można zobaczyć spektakle Zemsta i Śluby panieńskie. Są też rozmowy z twórcami spektakli i wystawa plenerowa poświęcona pisarzowi. To rocznica. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Festiwal potrwa do niedzieli. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. To znaczy, czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, dlatego że czują się zdrowo.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, częste informacje sportowe. Po zwycięstwie 2-0 nad Francją Hiszpanie mogą dziś typować, z kim zagrają w finale mundialu. W Atlancie dziś zmierzy się Argentyna z Anglią, a na stadionie oraz wokół niego zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. To ze względu na historyczne napięcia między tymi krajami. Walka tak, ale tylko na boisku, przekonuje trener Anglików Thomas Tuchel. Chcemy odnieść kolejne zwycięstwo, szanujemy naszego przeciwnika, ale nie zagłębiamy się w historyczne wydarzenia i nie wyolbrzymiamy ich. To wielki mecz piłkarski i wielkie wydarzenie. W drodze do półfinału obie drużyny nie doznały porażki, ale już w fazie pucharowej mogły pożegnać się z turniejem, a ich losy ważyły się przecież w dogrywkach. O tych potknięciach zdają się już nie pamiętać Argentyńczycy, mówi pomocnik Rodrigo de Paul. Jesteśmy o krok od gry w kolejnym finale Mistrzostw Świata. Chyba nie ma lepszej motywacji niż takie spotkanie. Oczy kibiców z całego świata będą zwrócone na pojedynek Harry'ego Kane'a z Leo Messim. Obaj rywalizują o złotego buta dla najlepszego strzelca. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył 8 bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma ich 6. Na razie mundial spowodował niemałe zamieszanie w hiszpańskiej La Lidze. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, a to ze względu na fakt, że część piłkarzy wciąż pozostaje za oceanem. Tadej Pogaczar znów nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w L'Oliero i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Celowaliśmy w ten etap od dawna, 2 lata temu. To Jonas tutaj mnie pokonał. Dziś czułem się podobnie na mecie, będąc kompletnie wyczerpanym, ale bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem, że wygram aż do ostatniego kilometra. A wspomniany Jonas Winigo, Duńczyk, który jest drugi w generalce, traci do Pogaczara już blisko 4 minuty. Polacy niestety daleko.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądam sobie na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce też mogą pojawić się burze z deszczem. Będzie to ciepły dzień, bo w wielu zakątkach regionu, chociażby w Krośnie, Gorlicach, Tarnowie, Rzeszowie czy Krakowie, temperatury wzrosną do 28 stopni Celsjusza, chociaż kolejne dni przyniosą nam jeszcze wzrost temperatur. Już jutro podobno ma być na termometrach regionu 30 stopni Celsjusza, a w piątek w okolicach 32. Biometr mamy niekorzystne ciśnienie 1017 hektopaskali, a kolejne informacje pogodowe będę miał dla Was już za godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim, 19 lipca. Przeżyjmy to razem!
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Reklama.
9: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: W ten 15 dzień lipca można śmiało powiedzieć, że dzisiaj odkładamy smartfony i wracamy do klasyki. Dzień bez telefonu, czyli można śmiało zmierzyć się z prawdziwym, pachnącym papierem. Przed nami tradycyjny przegląd prasy w Trendy Radio. Zobaczymy, czym żyje region i co ciekawego rozpisują się dzisiejsze gazety. Oczywiście całkowicie analogowo. Ewa Bukowiecka już niebawem zaprasza na przegląd prasy, a ja zapraszam do wysłuchania kolejnych wielkich hitów w tej godzinie także.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w środowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi tematy kryminalne, więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.

0: Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. MercuryMarket.pl.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.
9: Dziś na początek przeglądniemy Gazetę Krakowską. Sąd rejonowy w Nowym Sączu na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował 38-latkę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa swojego 30-letniego partnera. Do zdarzenia doszło w sobotę w Nowym Sączu podczas libacji alkoholowej. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia w sprawie. 50-latek obecny na miejscu zdarzenia usłyszał zarzuty utrudniania postępowania. 2,5 roku potrwają prace związane z przygotowaniem koncepcji programowych dla dwóch fragmentów przyszłej sądeczanki, czyli przebudowy DK-75 na odcinku Wytrzyszczka-Łososina Dolna oraz Tęgoborze-Nowy Sącz. Zostaną między innymi przeprowadzone prace geologiczne ponad 11 tysięcy odwiertów. Dzięki pozyskanym w ten sposób danym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła ogłosić przetarg na zaprojektowanie i budowę sądeczanki. Tatrzański Park Narodowy ogłosił przetarg na kolejne 16 elektrycznych busów, które mają wozić turystów po szlaku do Morskiego Oka. Pojazdy mają być dostarczone do końca września tego roku. Tymczasem wciąż nie jest gotowa infrastruktura do obsługi tych busów, między innymi ładowarki elektryczne. Nie wiadomo też, co z góralami wożących turystów zaprzęgami konnymi, którym sama pani minister klimatu i środowiska obiecała, że zostaną na trasie. Kopalnia Soli Bochnia idzie na kolejny rekord frekwencji. W pierwszym półroczu 2026 roku odwiedziło ją ponad 100 tysięcy turystów. Szacuje się, że na koniec roku padnie kolejny rekord.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: A my przenieśmy się na autostradę A4, na której na 559 km w miejscowości Czarna Sędziszowska doszło do kolizji, która zablokowała ruch. Więcej o zdarzeniu powie Damian Dziak z zespołu pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Po godzinie 7 na autostradzie A4 w kierunku Krakowa na wysokości miejscowości Czarna Sędziszowska kierujący osobową Toyotą wjechał w bariery energochłonne. Na tym samym pasie kilometr wcześniej przed godziną 8 doszło do kolejnego zdarzenia z udziałem 4 samochodów osobowych i jednego samochodu ciężarowego. W wyniku tego zdarzenia autostrada A4 w kierunku Krakowa jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tych zdarzeń oraz kierują na objazdy.
2: Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Bądźcie ostrożni.
1: Z nami bezpiecznie. Do celu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach zakończyła się modernizacja budynku pod kątem dostępności. Placówka zyskała nowoczesną windę oraz w pełni dostosowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Część łazienek zostanie wyremontowanych. Również partery zostaną dostosowane do dostępności. Również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań. Ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia. I będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły.
1: Projekt pochłonął blisko 400 tysięcy złotych i został wsparty funduszami z PFRON. Przedstawiciele 5 samorządów, w tym gminy Dębica, podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu Klaster Ropczycko-Dębicki, inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W ramach projektu na terenie 5 gmin powstanie łącznie 1688 instalacji OZE, obejmujących instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii, a także na terenie gminy Ropczyce instalację wodorową. Porozumienie zawarły gmina Ropczyce jako lider klastra oraz gminy Dębica i Wieżyce, Ostrów i Żyraków. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie realizacji projektu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 59 milionów złotych, z czego ponad 47 milionów stanowi dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy. Ropczycko-Dębicki Klaster Energii to wspólny projekt 5 samorządów z powiatu dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, realizację wspólnych inwestycji oraz działania edukacyjne promujące nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi i parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 6 na ulicy Halera w Gorlicach. Na czas realizacji inwestycji obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. przebudowa drogi i parkingu, budowa nowych miejsc postojowych, modernizacja oświetlenia, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem oraz odwodnienie i nowe oznakowanie. Efektem inwestycji będzie bezpieczniejszy i bardziej funkcjonalny układ komunikacyjny w tej części miasta. Niebawem w Krośnie wielkie żużlowe wydarzenie. 18 lipca na stadionie przy ulicy Legionów odbędzie się finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski Parklubowych. Do zawodów stanie 7 dwuosobowych zespołów, wśród nich gospodarze krośnieńskie Wilki. W finale zaplanowano 21 biegów. Będą to zawody wysokiej rangi, na które zapraszamy wszystkich miłośników czarnego sportu, mówi Grzegorz Leśniak, prezes zarządu Wilki Krosno.
4: Duża dawka sportowych emocji czeka nas w najbliższą sobotę w Krośnie. A to wszystko pod patronatem województwa podkarpackiego, podkarpackie przestrzeń otwarta. 7 duetów, w tym Orlen, Selfast, Wilki, Krosno, faworyt z Bydgoszczy. Natomiast nasz zespół też ostrzy sobie apetyty. Wraca do składu ostatnio kontuzjowany Radosław Kowalski, wraca Jakub Wieszczak. Obaj są zdrowi, obaj wznowili treningi, a to jest ta dwójka podstawowych juniorów krośnieńskiego klubu. Zatem jako Orlen, Selfast, Wilki desygnujemy do boju to najmocniejsze zestawienie.
1: Początek zawodów o godzinie 19.
0: Reklama.
5: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj. Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
9: Reklama.

Dziś, jak już wiecie, mamy dzień bez telefonu komórkowego. Inicjatywa zapoczątkowana przez internautów, którzy lubią wyzwania w postaci pojedynków między człowiekiem i nowoczesną technologią. Jeszcze na początku lat 90. XX wieku telefony komórkowe wtedy wielkości cegieł mieli tylko gangsterzy i prezesi wielkich korporacji, a mimo to życie przeciętnego obywatela funkcjonowało bez większych zakłóceń. Dlaczego by więc nie powrócić do tamtej rzeczywistości, choćby na 24 godziny? Co o tym myślicie? Piszcie na naszego Facebooka, a teraz gramy.

0: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
2: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. W Latoszynie, gmina Dębica, powstanie nowy kompleks z bazą noclegową dla pacjentów oraz nowoczesna część zabiegowa. Wartość projektu wynosi ponad 29,1 miliona złotych, a pozyskane dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podkarpa 2021-2027 to blisko 11,6 miliona złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2029 roku. Zmieniła się organizacja ruchu na rozbudowywanej drodze ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Górski Północ Jasionka. Zmiany obejmą fragment trasy od miejscowości Stobierna do węzła Jasionka. W czwartek przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie odbędą się uroczystości związane z wojewódzkimi obchodami Święta Policji. W związku z wydarzeniem mieszkańcy miasta oraz kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Wyzwiska, publiczne ośmieszanie, usuwanie z grup klasowych czy ignorowanie wiadomości. Dla wielu nolatków to nie przemoc, lecz codzienność. Psychologowie alarmują, że młodzi coraz częściej mają problem z rozpoznaniem zachowań, które naruszają granice i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze najświeższe nagłówki. Jak słyszeliście, papierowa prasa ma się świetnie. Gazety odkładamy na bok, ale wy zostańcie z nami, bo jeszcze w Trend Radio o poranku sporo ciekawych hitów. Za chwileczkę wracamy z dawką najlepszej muzyki, a później, proszę bardzo, czas na wiadomości te z kraju i ze świata. Przy okazji, jak tam wasz odwyk od smartfonów? Trzymacie się jeszcze, czy kusi? Dajcie znać. A tymczasem gramy dalej. Zbliża się 10:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nawałnice na południu Polski ewakuowano obóz harcerski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj CBA. Więcej o tym Marcin Starzec.
2: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Czak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa ma płacić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
1: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokację w formie operacji pod żywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowana, przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
3: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie

0: kastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu kroterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cud nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął i zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
2: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
1: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.
3: Środa w regionie przyniesie nam temperatury do 28 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych też niewykluczone jeszcze burze z deszczem. Wiatr północno-zachodni w porywach 12 km na godzinę dzisiaj nam powieje. No i ciśnienie, które wynosi 1015 hektopaskali. Termika zapowiada się gorąca i mokra. Biomet jest niekorzystny.
4: Reklama.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
4: Reklama.
12: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
3: Minęła 10, a my dalej razem z Wami na 101.9.95.2 FM. Poranek Trendy Start. Łukasz Michnal, witam serdecznie. A to jest dokładnie środa, 15 dzień lipca. Niebawem powrócimy do naszego radiowego kalendarza. A tam, no właśnie, bardzo ciekawe święto nam wpisali. Jeśli jesteście ciekawi, a nie słuchacie nas od samego początku, to więcej szczegółów zdradzę Wam niebawem.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: To środa razem z Trend Radiem i nasza muzyka specjalnie dla Was, albo też i Wasza na naszej antenie. Na maila trendystart@trendyradio.pl podsyłacie różne tematy muzyczne. A dzisiaj w Trendy Hit Dnia nasz polski przebój, jeden moment i grupa Pexy.
2: To jest Trendy Hit Dnia.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybko. Szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz

Pewno jeszcze dzisiaj niektórzy nie wiedzą, że dzisiaj, 15 lipca, obchodzimy jedno z najstraszniejszych świąt w kalendarzu. Dzień bez telefonu, ale spokojnie, nie zabieram wam odbiorników, ale pomyślcie o tym. Kiedy ostatnio wasza kieszeń w spodniach wibrowała, a po włożeniu tam ręki okazało się, że telefonu w ogóle tam nie ma? Mieliście tak kiedyś? No, to tak zwane fantomowe wibracje. O co chodzi? Nasz mózg już sam generuje powiadomienia, żebyśmy tylko sprawdzili, co słychać na świecie. A najgorsze w tym dniu jest jedno. Co zrobić z rękami, kiedy idziesz chodnikiem i na nikogo nie patrzysz? Machać nimi tak po prostu? To będzie wyglądać podejrzanie. Ale dajcie znać, jak sobie radzicie z pustymi dłońmi. Płyn do naczyń, kierownica, czy może kieszenie? Czekam na wasze wiadomości, oczywiście, jeśli macie odwagę dotknąć dziś telefonu, bo z niego no, też można wysłać maila z pewnością pod adres trendystart@trendradio.pl.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W kilku ostatnich latach seniorzy najczęściej padali ofiarami kradzieży i oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami na wnuczka i na policjanta. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. O zachowanie ostrożności apeluje Gustaw Janas, rzecznik prasowy Gorlickiej Policji.
2: Nie należy wpuszczać nikogo do domu czy mieszkania i umówić się z nieznajomą osobą na inny termin spotkania czy wizyty, a w międzyczasie sprawdzić jej wiarygodność. W sytuacjach prób telefonicznego doprowadzenia do oszustwa, każdą taką telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych do konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji rozłączyć się i samemu zadzwonić na infolinię banku lub pojechać do placówki bankowej, gdzie należy przekazać informację o otrzymanym połączeniu. Nie należy również podawać żadnych danych osobowych oraz numerów kont czy haseł dostępowych w przypadku, kiedy to ktoś do ciebie dzwoni.
1: Oszuści są bezwzględni. Umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby. Ponadto osoby pokrzywdzone nie są często w stanie przywołać w pamięci danych, które wymieniali oszuści. Nie mogą sobie przypomnieć wyglądu sprawców i nie potrafią rozpoznać ich po głosie. Realizowane są prace związane z modernizacją schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Jedliczu. Inwestycja ma na celu poprawę estetyki obiektu, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkoły oraz wszystkich odwiedzających. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących okładzin z płytek gresowych na stopniach, usunięcie pozostałości zapraw oraz odpowiednie przygotowanie podłoża do wykonania nowych okładzin. W miejscach wymagających napraw zostaną przeprowadzone prace wyrównawcze i naprawcze. Nowe schody zostaną wykończone płytami z granitu. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na zmiany warunków atmosferycznych. W ramach inwestycji wykonane zostaną również niezbędne dylatacje, spoiny i uszczelnienia. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy funkcjonalności i estetyki wejścia do szkoły.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Nadeszło lato, a razem z nim marzenia o wakacjach i zasłużonym odpoczynku. Coraz więcej osób wybiera aktywności nad wodą, takie jak pływanie czy kajakarstwo. Jednak nie powinniśmy zapominać o tym, że bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu podczas naszych wodnych przygód. O czym powinniśmy priorytetowo pamiętać podczas korzystania z kąpielisk, mówi oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Paweł Giba.
4: Przy okazji zbliżających się wakacji oraz sezonu urlopowego przypomnijmy najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, nie wchodźmy do wody po alkoholu i środkach odurzających. Dotyczy to również pływania kajakami, łodziami, pontonami lub innymi jednostkami pływającymi. Picie alkoholu i pływanie nie jest dobrym połączeniem. Alkohol mocno wpływa zarówno na sferę psychiczną, jak i fizyczną. Organizm nie funkcjonuje normalnie po alkoholu. Przede wszystkim dochodzi do upośledzenia koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi. Alkohol negatywnie wpływa również na ocenę sytuacji. Osoba będąca pod wpływem alkoholu nie jest w stanie prawidłowo ocenić stopnia niebezpieczeństwa.
1: Ważne jest, aby pamiętać, że nasze bezpieczeństwo i innych osób zależy od naszych decyzji i postępowania. Dlatego Straż Pożarna apeluje, aby pozostać trzeźwym i odpowiedzialnym podczas spędzania czasu nad wodą.
5: Reklama. Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
6: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
5: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
7: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
5: Oj tak, Rysiu, oj tak!
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Reklama.
10: Dla miłości hop!

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Oj, moi drodzy, niektórzy naprawdę wzięli sobie moje słowa do serca i już zaczęli nawet odpisywać nie tylko pod adres trendystart@trendradio.pl, ale też na radiowego messengera. No i proszę bardzo, szanowne radio Trendy, z nudów umyłem dzisiaj okna. Żona patrzy na mnie z przerażeniem i pyta, co nabroiłem. Marek z Jasła pisze takie słowa. Z kolei Aneta, kręcę palcami młynka tak szybko, że zaraz odlecę jak helikopter pomocy. Zamiast patrzeć w ekran, zacząłem gapić się na ludzi w autobusie. Trzy osoby już zapytały, czy chce się bić. Pod tymi właśnie słowami podpisał się Kamil. A wy, jeśli macie jeszcze ochotę napisać coś do mnie, to zapraszam. trendystart@trendradio.pl. No tylko jak napisać tutaj maila, kiedy dzisiaj dzień bez telefonu? Na chwileczkę pozwalamy.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
2: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów.
1: Najbardziej kreatywne teksty, które pojawiają się w odpowiedzi na to, jak radzicie sobie dzisiaj w dniu bez telefonu od naszych radiosłuchaczy. I powiem szczerze, niektórzy naprawdę mają fantastyczne poczucie humoru. Jak napisała Karolina z Gorlic, odłożyłam telefon i porozmawiałam z mężem. Nawet spoko gość ma fajne poczucie humoru. No, to poczucie humoru na pewno nie omija pani Karoliny, która właśnie z takim dystansem potrafiła nam odpowiedzieć na nasze pytania, które dzisiaj się pojawiły. Teraz kolejny tekst, a więc wyszedłem z psem bez telefonu. Pies był w szoku, że cały spacer patrzyłem na niego, a nie w dół. Chyba czuł się osaczony. Dzień bez telefonu? Super sprawa. W końcu nikt z pracy nie może się do mnie dodzwonić. No, panie Sławku, no to teraz pan pojechał. No a jutro? Jak się pan z tego wymiga?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kontrola potwierdza, w warszawskim szpitalu był salonik dla VIP-ów. Policja złapała recydywistę, który w Łodzi atakował kobiety. Hiszpania świętuje awans do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Raport potwierdza nieprawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin w trakcie dyżurów. Na SOR-ze szpitala południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik Bartłomiej Pograniczny.
2: Oprócz przyjęć w trybie pilnym, bywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek pracowała łącznie 49 godzin.
1: W szpitalu odbywają się jednocześnie kontrole warszawskiego ratusza, Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Są związane ze zmianami, do których doszło na terenie szpitala i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris. Do 7 lat więzienia grozi mężczyźnie, kował kobiety na Dąbrowie w Łodzi. Jedną z nich najpierw złapał za biust, a gdy kobieta zaczęła uciekać, kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Innej kobiecie groził nożem. 48-letni mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasia z Łódzkiej Prokręgowej.
3: Nie potrafił jednakże wskazać, dlaczego przefarbował w ostatnich dniach włos brodę. Ogłoszono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, jak również grup karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej.
1: Mężczyzna był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniach spędził łącznie 17 lat. Został już zamknięty w areszcie. Za 3 lata w Giedrzwa pod Olsztynem powstanie Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury w Armii. Podpisano umowę. Budynek ma mieć powierzchnię 1,5 tysiąca m2, 19 stref wystawowych i salę widowiskową. Około 2000 hektarów objęły pożary lasu

0: Fontainebleau na południe od Paryża. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców z tamtych okolic. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem. Hiszpania zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wygrała w półfinale z Francją 2-0. Hiszpanie grali znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
1: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Bro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
0: A dziś wieczorem drugi półfinał, czyli Argentyna-Anglia. Początek o 21:00.
2: To jeszcze odrobina informacji pogodowych, które mówią nam o tym, że dzisiaj jeszcze burze z deszczem mogą pojawić się w regionie. Ciśnienie od rana 1017 hektopaskali i w godzinach popołudniowych jeszcze ma odrobinę spaść. Termika gorąca i mokra. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu najbliższych godzin, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie czy Rzeszowie zobaczymy 28 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura ma spaść do 15 kresek, no a godzina już zobowiązuje nas do tego, aby zakończyć poranne budzenie Was. Łukasz Michtal, dziękuję serdecznie za to, że byliście dzisiaj razem ze mną. Oczywiście już jutro po godzinie 6 znów postaram się Was wprowadzić w dobry nastrój. No i też poczujecie klimat Waszej ulubionej muzyki. Zatem tego dobrego, Ania Marcin już w pełnej gotowości, a więc już wkrótce czas na program 90-60. Dobrego dnia, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I te nocne skurcze łydy.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni, dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsuła numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do boju.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, pos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brico Marche Go Pan Słowa i Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

0: 90
1: dla was. Środek tygodnia, droga panno.
2: Środek tygodnia.
1: Co ma do siebie środek tygodnia? Myślimy, że już będzie. No właśnie, ale też myślimy o tym, co tu w robocie zrobić, żeby się wykazać. No i właśnie.
2: No nie.
1: Mamy informację od tej osoby o imieniu Kacper, który się faktycznie wykazał. Załatwił spotkanie w Krakowie swojej firmie, które będzie bardzo ważne i istotne, bo ta firma chce coś zrobić, a za sprawą poprzez to spotkanie to będzie łatwiejsze. Także mój drogi, chyba zamknąłeś, chyba coś tam się podzieje w twojej firmie na twój plus.
2: Dobrze,
1: moi koledzy bardzo z tego zadowoleni i wszyscy ci dopingują.
2: Też mi się tak daje, Marcin.
1: Wydaje ci się, że tak jest?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Czasów dla Ciebie.
1: C-Block.
2: C-Block, So Strong Out. Pojawia się na antenie Trendy. Słuchajcie, ten wyjątkowy, tak, chyba grupa raperska w latach 90. stała się popularna nie wszędzie,
1: no, nie.
2: Ale w Polsce chwyciło, gdzie panował wszem i wobec jaśnie nam panujący Eurodance.
1: No Marcin,
2: a tutaj był wyjątek,
1: cóż
2: moja droga.
1: Można powiedzieć.
2: No właśnie, jak wyjątek w twoim żywi coś takiego jak na przykład, wiesz, orzechy u pana, nie?
1: No ja uwielbiam orzechy.
2: Dlatego mówię, to jest wyjątek. Tylko
1: wystarczy.
2: Ale Anka, to jest wystarczy, jak chcę ja ciebie tak trochę orientować, to wystarczy, że dam dziadka do orzechów i orzechy i już jest ciebie nie ma.
1: No nie ma.
2: Zauważyłaś to?
1: No nie ma,
2: to jest taki
1: ja
2: zabieg mój, no właśnie. To jest mój taki zabieg, to robisz mimowolnie.
1: Marcin, ale wiesz co? Ty lubisz tylko orzechy laskowe w
2: cukrach. Mimowolnie, no właśnie, ja tak.
1: No. No
2: a ty nie? A ty lubisz gołe.
1: Włoskie, ja lubię gołe.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PS Mrówka Jasło i PS Mrówka Pilzno. Marz o wyjątkowej strefie wypoczynku. Pergola ogrodowa Luxi. 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozdachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99 ze zwalczającą osy i szersze 300 ml. Z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121, PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekam na ciebie.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PWC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.
6: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Największe hity tylko dla Was.
8: Alpha View.
9: Tak, Sounds Like a Melody. Niemiecki zespół muzyczny powstał w 1982 w Manchesterze. Grają muzykę taką opartą na syntezatorach. Tak jak u nas na przykład Papa Dance, nie? Oni, jeszcze w latach 70., 80. Kupowali takie syntezatory. To była kompletnie inna technologia, aniżeli mamy to dziś.
8: Bardziej elektro.
9: Tak, te syntezatory, oni niektórzy mają na przykład do dziś. Do dziś mają, jak na przykład
8: Marcin, bo dawniej ten sprzęt
9: kombi,
8: się trzymał, nie?
9: Jak na przykład kombi i oni potrafią po prostu wyciągnąć to i na tym zagrać. Ten

0: ten sprzęt, wyobraź sobie, ma nawet 40 lat i to gra.
1: No nie?
0: Tam się nic nie dzieje. No poza wyschniętymi, elektrolitami, ale na pewno wymienili. Więc wiecie, to jest po prostu...
1: Dobrze filozofię,
0: rozumiesz? To jest coś niesamowitego, no. Niesamowite.
1: Technik.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Intermission i
2: tak,
1: Six
2: Days pojawia się na antenie.
1: Projekt muzyczny.
2: Czym kierował się Patryk, który wysłał nam ten hit? Bo Patryk już drugi wysłał dzisiaj.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jest 6 dni do czegoś.
2: Pozdrowieniami. No właśnie, tak, za 6 dni jego druga połowa obchodzi imieniny i urodziny, jakoś tak napisał.
1: O kurde, Patryk, to w takim razie...
2: To musimy sprawdzić, tylko nie napisał, jakie imię.
1: No właśnie, Patryk, czekamy na więcej.
2: Brak danych.
1: Ale chłopak dobrze.
2: Ale na pewno wie, o co chodzi. Jeśli słuchasz swoją drugą połówką, to już kmini, co tu fajnego będzie się działo za 6 dni. Może jakaś fajna kolacja. Jakieś fajne... jakaś fajna niespodzianka, a może wyjazd na wakacje?
1: No, było
2: właśnie, coś tutaj będzie za 6 dni.

0: ale to była taka moda, wiesz, w latach 80. chyba wszystkie kobiety chciały takie włosy, nie?
1: No, to wiesz, to nawet grzywa, to jest taka grzywa, to często zaobserwować.
0: Nie, grzywa lwia, chyba. Tak bym nawet mógł powiedzieć.
1: Na lępieszak to włosy niszczyło. Mhm. Bardzo.
0: Ciężko się było zmieścić, słuchaj, na przykład wsiadając, wysiadając z samochodu, cały czas trzeba było myśleć o włosach. No, no nie było to komfortowe chyba, nie?
1: Marcin, daj spokój, masakra.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Sissy Catch,
2: Sissy Catch. Tak.
1: No pięknie.
2: W zasadzie.
1: Wiesz co, ja dalej zastanawiam się, jak ona robiła te włosy.
2: Ja to, wiesz co, to były, jak robiła, no stylistki były oczywiście, no, i one potrafiły to zrobić perfekcyjnie, ja wiem.
1: No teraz ma takie. Fajnie wygląda też.
2: Bardzo tak, ale to były idealne. Ale patrz tutaj z boku, no to były te takie, wiesz, wyjątkowe.
1: No nie o to,
2: oczywiście.
1: Ja nie wiem.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Blisko 60 razy interweniowali podkarpaccy strażacy, usuwając skutki intensywnych burz, które przechodziły wczoraj nad częścią województwa. Działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic posesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP.
2: Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, m.in. w Nowym Lublińcu w powiecie lubaczowskim. Silny podmuch wiatru zerwał częściowo dach na budynku wielorodzinnym. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach przemyskim, lubaczowskim oraz jarosławskim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Straż apeluje o rozsądek, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych w przypadku zapowiedzi burzy.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: 13 firm zgłosiło się do przetargu na rozbiórkę budynku nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera w Jaśle. Ponad połowa złożonych ofert opiewa na kwotę niższą od kwoty, jaką miasto zamierza przeznaczyć na ten cel. Obecnie trwa procedura przetargowa, w ramach której magistrat wyłoni wykonawcę robót rozbiórkowych. Miasto Jasło planuje wyburzenie budynków przy ulicy Metzgera od strony stacji kolejowej, w których mieszczą się lokale handlowo-usługowe, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
4: I jeszcze w lipcu, mam nadzieję, ruszą prace po oczywiście zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż cały obiekt znajduje się przy drodze krajowej, więc musimy tutaj przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Nie chciałbym, żeby były utrudnienia w ruchu jakiekolwiek, więc to nie będzie takie proste zadanie, jakby się mogło wydawać. Niemniej zainteresowanie jest duże, bo aż 13 firm, które chcą się podjąć tego zadania, no to jest dużo. I aż 7 ofert z tych 13 były poniżej tego, co zakładaliśmy, że będziemy musieli zapłacić jako miasto za rozbiórkę obiektu. Oczywiście te koszty też są uwzględnione w projekcie Rozwijamy Jasło. Z tego projektu powstanie nowy obiekt.
1: Od strony zachodniej powstanie również około 30 miejsc parkingowych oraz skwer z miejscem ekspozycji zabytkowej lokomotywy. Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na ich konta trafiło łącznie blisko 1,26 miliarda złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsłużył już przeszło 99% wniosków o zwrot nadpłaty i na bieżąco rozlicza pozostałe sprawy, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 roku rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub czałtu od przychodów ewidencjonowanych.
1: Przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę, mogli 1 czerwca złożyć wniosek o jej zwrot. Z takiej możliwości skorzystało przeszło 821 tysięcy płatników. Łączna kwota objęta wnioskami wyniosła niemal 1,37 miliarda złotych. ZUS obsłużył już ponad 99,6% wszystkich złożonych wniosków.
0: Reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie.

0: ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Reklama.
1: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: DJ Bobo, Someone's With Me.
5: O, to taki imprezowy kawałek, który stricte imprezowo się nam tutaj przedstawia i lubicie go bardzo, bardzo,
4: ja
5: bardzo.
4: No
5: pozdrawiamy
4: lecimy.
5: Wszystkich kochających dobrą muzykę, pozdrawiamy wszystkich, którzy po prostu lubią dobry vibe. Mam nadzieję, że 90 na godzinę taki choć trochę wam
4: prowadza.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Chcieliście? No to macie. No chcieliście, to macie. Coś więcej powiedzmy o tym właśnie Armin van Buurenie.
2: To Sarz nie wam biorę.
1: No właśnie, no.
2: Co za...
1: Twoją czujność tutaj badam.
2: No. Zaraz ja zbadam twoją. Ecuador, no. Color the World, Adela.

0: To są hity, które no na pewno kojarzycie z naszej anteny szczególnie. Swędzi mi głowa, no.
1: Przeszło, dobra.
0: Swędzi mi, swędzi.
1: Zawsze wiem, kiedy i gdzie.
0: Tak, no wiem, bo po mnie widzę razem.
1: No tak. Ekwador, to właśnie ten numer, który robił i robi robotę na wszystkich imprezach. Mało tego, na listach przyjów z latach 90. Po prostu chyba tak jakby trend lista przeniosła się do lat 90., to miałabyś numer jeden zapewniony przez pół roku.
0: No tak, no masz
1: rację. No takie odniesienie, takie odniesienie to jest.
2: Come tomorrow! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
0: Reklama.
1: Whitefield, Right in the Night.
2: O, to jest fajny numer. Ja ogólnie lubię ten zespół, a Ania go bardzo często, trochę tak ślizgiem, przepycha.
1: Duński zespół eurodance'owy, no co właśnie, wam powiem.
2: Gramy.
1: Whitefield, przyjemna
2: piękne
1: wokalistka.

0: Radio na wakacjach.
1: A teraz jest zespół, który kojarzy się z Eurodance'em. Jest po prostu wyjątkową taką wypadką, no takich brzmień bardzo już usystematyzowanych, jeśli chodzi o tę dekadę. Two Brothers on the Fourth Floor, bo mowa o tym, że... Ach, tak, no to zagramy. Włączamy. Here it is, baby.

0: Dzięki, pozdrawiamy gorąco. Się. Jutro, co mamy, czwartek i ciepło. Ale coraz to lepiej.
1: Niby tak, Marcin, ale no niby ma padać burza.
0: A pada burza, ale przy takiej temperaturze to nic się złego nie dzieje, tylko parno będzie.
1: Jak ty rymujesz.
2: Słuchasz Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Na Śląsku sprzątanie po gwałtownych porannych burzach. Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA członków zarządu Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu w nowym klubie. Miriam Lipińska. To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
1: A dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami na południu kraju i miejscami w centrum. Alerty drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą Podkarpacia, Małopolki, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, części Lubelszczyzny, Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znów mocno popada. Może spaść do 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami dotyczą sfinansowania kampanii Sprawie Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak promował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
3: Z naruszeniem przepisów ustaw o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznych wycenianych właśnie na kwotę 8 milionów 400 tysięcy złotych na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
1: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Warszawa ma dwie nowe wiceprezeski. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Marcewicz-Jędrysik to menedżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami i to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
4: No oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
1: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka

0: koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. I na koniec sport. Robert Lewandowski oficjalnie został przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Zdradził też, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
1: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł, począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem. To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
0: Lewandowski prawdopodobnie zadebiutuje w nowych klubowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 26 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy nieco chłodniej, bo na termometrach 14 stopni, jednak w temacie opadów, deszczu i burz niewiele się zmieni. Jutro 30 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy również prognozują opady deszczu. Piątek, aj upalny, 31 stopni, w nocy 17.
1: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów najniższych cen na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób myślny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych do leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Reklama.
13: Granie na żądanie.
14: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hello, hello. Środek dnia, no brzmi już całkiem ściwie, nie? Także dziubasy, ja czekam na wiadomości od was, co tam będziecie po raz przy weekendzie, jak wasze plany wakacyjne. No niektórzy jeszcze się urlopują, także odpoczywajcie, ale no mam nadzieję, że ten odcinek tmach trendy. A my rozpoczynamy na żądanie 7148. 8 kropka i to, co macie do przegrania, zapraszam.

0: 95 i 2 FM.
1: Do kochanej cioci Ewy, Odasi i Michała oraz Kuby dużo zdrowia, szczęścia i cierpliwości oraz pogody ducha na co dzień. Borysewicz, jeśli tylko chcesz, pozdrawiam w takim razie całą ekipę. No właśnie, pogody ducha, tego też życzę.

Reklama. Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PS Bemrówka Jasło i PS Bemrówka Pilsno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją K tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele.

0: i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka jedyne 370 zł. Odwiedź PSB Mrówka Sło, ulica Floriana 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Kosa 2A.
1: Promocja.
0: Czekają
1: teoria
0: na ciebie.
2: Praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też pokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: Coś w niej się składa. Teraz w Castoramie wszystkie farotki ochrony kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: To co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Reklama.
7: Lato, formacji nieżywych schabów. Pozdrawiam wszystkich, co narzekali na upały, teraz macie. Dużo dobrego życzę wszystkim. Staszek, Stasiu, no tak, narzekaliśmy. No to teraz macie, chociaż dzisiaj coś trochę się ociepliło. Jutro ma być lepiej.

Pozdrowienia dla Martusi. Będę twym aniołem. Kocham cię, aniołku, od Rafała. Oj, z tego co widzę, to na antenie dzisiaj Rafały rządzą. No i jeszcze, no panowie, tak romantycznie to nie graliśmy. Play!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Rygm.
1: W zespole szkół ponadpodstawowych w Ryglicach zakończyła się modernizacja budynku pod kątem dostępności. Placówka zyskała nowoczesną windę oraz pełni dostosowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Dwie placówki, szkoła właśnie w Zasowie, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Część łazienek zostanie wyremontowanych, również parkery zostaną dostosowane do dostępności. Również wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań. Ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia i będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły.
1: Projekt pochłonął blisko 400 tysięcy złotych i został wsparty funduszami z PFRON. Wkrótce pielgrzymi z diecezji tarnowskiej ruszą na szlak. Za przeszło miesiąc, 17 sierpnia, startuje 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Trwają właśnie zapisy. Pielgrzymkę

0: Inauguruje msza święta w Tarnowskiej Katedrze o godzinie 6.30. Następnie pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę. Do pokonania będą mieli ponad 200 kilometrów. Trasa z Tarnowa do Częstochowy zajmie im 9 dni. Chętni wciąż mogą wpisywać się do końca lipca w kancelariach parafialnych lub na spotkaniach organizowanych przed pielgrzymką przez księży przewodników w miejscach organizacji poszczególnych grup. Szczegóły można znaleźć na stronie Tarnowskiego Magistratu. Pierwsza w tym roku odsłona Sceny Talentów odbędzie się już w niedzielę. Przed jasielską publicznością wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha oraz zespół Chaosfera. Scena Talentów to sprawdzony sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia w mieście. Pierwsze wakacyjne spotkanie z młodymi talentami w sercu Jasła upłynie w rytmie przebojów muzyki rozrywkowej z elementami muzyki klasycznej. Zespół Chaosfera zaprosi publiczność do wspólnej zabawy przy dźwiękach hitów, które zna każdy miłośnik dobrej muzyki. Zapowiada się kolejny energetyczny występ formacji, w której składzie znajdziemy młodych i ułanych muzyków i wokalistów ze Szkoły Muzycznej Yamaha oraz studia wokalnego Let's Rock. Wstępne wydarzenie jest bezpłatny. Koncert rozpocznie o godzinie 17.
1: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
0: Niebawem rośnie wielkie żużlowe wydnie. 18 lipca na stadionie przy ulicy Legionów odbędzie się finał młodzieżowych mistrzostw Polski klubowych. Do zawodów stanie 7 dwuosobowych zespołów, wśród nich gospodarze Krośnieńskie Wilki. W finale zaplanowano 21 biegów. Będą to zawody wysokiej rangi, na które zapraszamy wszystkich miłośników czarnego sportu, mówi Grzegorz Leśniak, prezes zarządu Wilki Krosno.
2: Duża dawka sportowych emocji czeka nas w najbliższą sobotę w Krośnie. A to wszystko pod patronatem województwa podkarpackiego, Podkarpackie Przestrzeń Otwarta. 7 duetów, w tym Orlen, Selfast, Wilki, Faworyt z Bydgoszczy. Natomiast nasz zespół też ostrzy sobie apetyty. Wraca do składu ostatnio kontuzjowany Radosław Kowalski, wraca Jakub Wieszczak. Obaj są zdrowi, obaj wznowili treningi, a to jest ta dwójka podstawowych juniorów Krośnieńskiego klubu. Zatem jako Orlen, Selfast, Wilki desygnujemy do boju to najmocniejsze zestawienie.
0: Początek o godzinie 19.
3: Reklama.
4: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
5: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
4: 18 lipca wybierz na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie szowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
6: Buszowanie Mercury Market. To ci zawsze sprawianność.
4: Oj tak, Rysiu, oj tak!
7: Mercury Market. Remontuj i utaniej. mercurymarket.pl.
8: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: A skąd ja się wziąłem?
1: Wiesz, tylko był pięknym okuce, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na go, a on otworzył się na zwierzę.

0: co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Reklama.
3: Dla kochanej Iwonki z okazji... z pewnej ważnej okazji od Roberta. Dziękuję, że jesteś. Poproszę o Kordiana Oczy Czarne. Ale słodziaśnie, zagramy. No pewnie, że tak. Iwonka specjalnie dla ciebie. No mam nadzieję, że świętujecie, jak jest okazja.

0: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
2: Pozdrawiam FCN i jej brata Dawida oraz Kasię, Olgę i Dawidka. Dedykuję piosenkę The Root i Sandstorm. Bardzo, bardzo dobry wybór. No i pozdrawiam w takim razie całą ekipę. Możecie śmiało pisać, co tam ciekawego porabiacie przy środzie.

Pozdrawiam Iwonkę. Wybieramy się na potańcówkę w Jaśle. Proszę o Oskara Cymsa, zabierz mnie. Proszę o pozdrowienia. Pozdrawiam w takim razie bardzo, bardzo serdecznie. No i dziubasy, no mam nadzieję, że będziecie bawić się świetnie. Oby tylko się nie rozpadało, ale uważam, że jak ktoś uwielbia tańczyć, to deszcz mu nie straszny.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Kocham cię bardzo, od Rafała z Lutczy, piosenka Weekend, Halo tu Londyn. Oj, moi drodzy, tak, kierunek Londyn. Powiem wam szczerze, że ten hit, no, czasem siedzi w głowie. Cieszę się, że wybieracie takie utwory jeszcze w tak cudowną aurę. Michasia, specjalnie dla ciebie.

Bye, bye, bye. Trzymajcie się ciepło. My słyszymy się standardowo już za kilka godzin, także no, zbliża się ta pora obiadowa. Czekam też na wiadomości od was, co tam fajnego można przekąsić, chociaż no, jest na zewnątrz tak duszno, że się odechciewa, także pijcie dużo wody i pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie w tym cieplejszym czasie. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mężczyzna planujący zamachy na poznańskie przedszkola zatrzymany. NIK pokazała raport po kontroli w szpitalu południowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o czas, gdy szefował Muzeum II Wojny Światowej. Miriam Lipińska. Planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania powiedział śledczym, co nim kierowało.
2: Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
3: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
1: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie wszczęto po medialnych doniesieniach, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku miał korzystać z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt. Sam Nawrocki zaprzecza, by mieszkał tam przez 200 dni. Twierdzi, że spędził w apartamencie jedynie kwarantannę podczas pandemii COVID. I na koniec zmieniamy temat. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak, odkarmiony i zbadany przez lekarza, został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
4: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał. Mamy sukces.
5: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamierznica. A w ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.
6: Tego popołudnia termometry pokazują od 23 stopni w Tarnowie, przez 24 w Gorlicach i Jaśle, do 25 w Krośnie i Sanoku. Dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed burzami, natomiast jutro ma być mnóstwo słońca i nawet 29 kresek w cieniu.
7: Reklama.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimet, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
15: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
16: Popołudnie w Trendy Radio. Druga zmiana oczywiście i to wakacyjna druga zmiana. Będziemy mówić o tym, co na Podkarpaciu i w Małopolsce. Będziemy grać się trendy brzmienie. Będziemy sprawdzać też, co dzieje się na drogach naszego regionu. No będzie się działo. Filip Waćkowski, cześć. A tu dowód na to, że po angielsku niektóre rzeczy brzmią jakoś łagodniej. Wyobrażasz sobie zespół Fajni Młodzi Kanibale? No to raczej jakiś black metal, a nie pop, nie? A tu proszę bardzo, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

Środa, 15 dzień lipca. To już ponad 1/4 wakacji za nami. Kiedy to zleciało? Kiedy to zleciało? Do końca lata 69 dni. Miejmy nadzieję, że tak pogodowo to jeszcze to lato w pełni się pojawi. Natomiast dziś mamy dzień bez telefonu komórkowego. A nie, no to żaden problem. Mam jeszcze tableta.

0: Reklama. Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

Moi drodzy, dzisiaj jest Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. O tym już wspominałem. Ile w ogóle czasu patrzymy się w tę komórkę dziennie? Średnio statystyczny Polak 3 godziny. I ja tak sobie zerkam, jak to wygląda u mnie. Niestety, chyba niestety, jest taka opcja w telefonach. Wczoraj 5,5 godziny. To ja może się już lepiej w ogóle nie przyznaję. A jak to wygląda u ciebie? Wracamy do grania za momencik, natomiast o 13.30 ekspres informacyjny. No i wiadomości z naszego regionu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Realizowane są prace związane z modernizacją schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Jedliczu. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących okładzin z płytek gresowych na stopniach, podstopnicach i spocznikach schodów, usunięcie pozostałości zapraw klejowych oraz odpowiednie przygotowanie podłoża do wykonania nowych okładzin. W miejscach wymagających napraw zostaną przeprowadzone prace wyrównawcze i naprawcze, zapewniające trwałość nowej nawierzchni. W ramach inwestycji wykonane zostaną również niezbędne dylatacje, spoiny i uszczelnienia. Jeszcze przez 2 tygodnie można zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć kwotę ponad 5,5 miliona złotych pochodzącą z miejskiego budżetu. Propozycje przyjmowane będą do 27 lipca, a oddać swój głos będzie można od 14 do 26 października. Wyniki poznamy 29 października. Od tego roku projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na 2 kategorie. Zmieni się także sposób głosowania. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na 1 projekt mały i 1 projekt duży. Gmina Ropa wzbogaciła się o nowoczesny ciągnik wraz z dodatkowym wyposażeniem. Zakup został dofinansowany ze środków przekazanych przez wojewodę małopolskiego w ramach programu tworzenia zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Na realizację zadania wojewoda małopolski przekazał gminie Ropa dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Zakupiony ciągnik jest wyposażony w system umożliwiający podłączenie i użytkowanie różnego rodzaju osprzętu z przodu maszyny. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowoczesna forma szkolenia wojskowego wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny, która umożliwia ochotnikom odbycie przeszkolenia wojskowego bez konieczności natychmiastowego wiązania się z armią na stałe. Mówi porucznik Justyna Brugiel, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle.
2: To doskonała okazja dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą sprawdzić się w mundurze. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa pozwala poznać wojskowe życie od środka, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie. Co ważne, nie trzeba od razu podejmować decyzji o związaniu swojej przyszłości z wojskiem zawodowym. Można po prostu spróbować. Wielu uczestników po szkoleniu decyduje się kontynuować służbę, ale nie jest to obowiązek. Na początku odbywa się szkolenie podstawowe. Uczestnicy uczą się m.in. musztry, zasad posługiwania się bronią, pierwszej pomocy, terenoznawstwa czy pracy zespołowej. To jest taki intensywny, ale bardzo ciekawy czas, który pozwala zdobyć wiele praktycznych umiejętności.
1: Udział w programie niesie za sobą szeroki pakiet wsparcia materialnego i socjalnego, nieopodatkowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6,5 tysiąca brutto, darmowe zakwaterowanie w jednostce oraz codzienne wyżywienie i umundurowanie, zniżki na przejazdy kolejowe PKP i możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji, np. prawo jazdy kategorii C, C+E, patenty lub kursy językowe. Mieszkańcy regionu oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
3: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem Orkiestry Dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoretki Aura z Zarszyna i mażoretki Wiwit z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rękodzielnicze, dla dzieci darmowe dwuhańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
1: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: To nie materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
11: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Reklama.

Stało się Robert Lewandowski oficjalnie został zaprezentowany w Chicago Fire. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, Robert pozował z koszulką, ale wszyscy zgodnie mówią, że no taka gwiazda przychodzi do takiego klubu i raczej to wszystko jest bez pompy. Tak bardzo skromnie, jakby był prezentowany zawodnik w polskiej drugiej lidze. Chicago Fire to klub strażacki, no wszystko rozumiem. Ale żeby strażakom pompy brakowało?

0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.
2: Wróćmy jeszcze na momencik do dnia bez telefonu komórkowego. No niby technologia się rozwija. Teraz telefony to, no za chwilę to jajecznice będą robić i ogólnie wielkie kombajny. Natomiast jaka jest przewaga tych starych telefonów? No i ci starsi to będą kojarzyć. Na telefonie z klawiaturą SMS-a można było napisać nawet nie wyciągając telefonu z kieszeni. To jest chyba taki challenge dla młodych ludzi. Napisać SMS-a na telefonie bez dotykowej klawiatury. Wracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze nie odpuszczają. Znów są alerty dla południa kraju. Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Sprawdzimy też sytuację na nadbałtyckich kąpieliskach. Ostatnio na wielu z nich był zakaz kąpieli. Mirjam Lipińska. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, do północy. Mimo burz i ulewnego deszczu zagrożenie pożarowe w lasach nie maleje. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
1: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
3: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
1: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
4: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
1: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi, a to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Popołudnie w środku tygodnia na Podkarpaciu w Małopolsce z ostrzeżeniami. Obowiązują ostrzeżenia przed możliwą burzą. Termometry pokazują od 23 stopni w Tarnowie, przez 24 w Jaśle, do 25 w Krośnie i Sanoku. Jutro natomiast mnóstwo słońca, bez opadów i nawet 29 w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
5: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
4: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
6: Druga zmiana w Trend Radio, wakacyjna druga zmiana, jesteśmy po 14. Wczoraj w naszym kraju, w Warszawie, koncert Bad Bunny'ego, ogromnej światowej gwiazdy prosto z Puerto Rico. I wiem, że na ten koncert też sporo osób z naszego regionu się wybrało. My natomiast zaglądamy, no właśnie, do Puerto Rico. Zabierze nas tam konkretnie Vaya con Dios.

0: Trend Radio na wakacjach.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trend Radio. Tym razem zaglądamy do Kanady i prezentujemy twórczość Shania Twain. Graliśmy już kawałki chociażby z lat 90. To może coś zdecydowanie świeższego. Shania Twain w wersji 2017, czyli przed chwilą, i w ogóle nie przyjmuję do wiadomości, że 2017 był 9 lat temu. Life About the Get Good.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: Gra Trend Radio.
1: Piłkarski mundial zbliża się ku końcowi. Znamy już pierwszego finalistę, no i to Hiszpania. Wczoraj pokonała Francję, ale zobaczcie, jaki naród kupuje najwięcej nieruchomości w Hiszpanii? Polacy. Gdzie bardzo często jeździmy na wakacje? Do Hiszpanii. No jeszcze trochę, to Hiszpanie zamiast paelli zaczną jeść bigos. I patrząc wczoraj na stroje, to w ogóle nie jest kłamstwo, gdy powiemy: biało-czerwoni awansowali do finału.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wybierzmy się na drogi naszego regionu. Najpierw autostrada A4 w miejscowości Czarna-Sędziszowska. Rano doszło do serii kolizji, co spowodowało zablokowanie nitki w stronę Krakowa, które to utrudnienie trwa nadal. Służby kierują na objazdę na węźle Rzeszów Zachód na S19 i dalej drogą krajową numer 94 do węzła Sędziszów. Utrudnienie jeszcze potrwa do wieczora. Jedziemy teraz przez Jasło. Musimy sporo zwolnić na ulicach Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Troszkę wolniej na Metzgera, Mickiewicza i 3 Maja. W Kordlicach ostrożnie jedźmy przez ulicę Biecką, Parkową oraz Legionów, Kościuszki i Mickiewicza. W Krośnie odcinkowo zwalniamy na obwodnik oraz na ulicach Legionów, Krakowskiej, Niepodległości, Korczyńskiej. Troszkę wolniej na ulicy Bursaki. Zamknięta ulica Grodzka. Utrudnienia na ulicy Burzaka, to wszystko z powodu prac drogowych.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Blisko 60 razy interweniowali podkarpaccy strażacy, usuwając skutki intensywnych burz, które przechodziły wczoraj nad częścią województwa. Działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic posesji, udrażnianiu przepustów drogowych, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, m.in. w Nowym Lublińcu w powiecie lubaczowskim. Silny podmuch wiatru zerwał częściowo dach na budynku wielorodzinnym. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach przemyskim, lubaczowskim oraz jarosławskim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Straż apeluje o rozsądek i baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych w przypadku zapowiedzi burzy.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W Domu Ludowym w Porębach zakończono prace związane z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach zadania wykonano demontaż czterech starych drewnianych okien, montaż nowych okien PCV oraz parapetów. Ponadto wymieniono boczne drzwi zewnętrzne na nowe aluminiowe. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ponad 16 tysięcy złotych. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Jedlicze. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, spółka z o.o., realizuje projekt związany z poprawą cyberbezpieczeństwa. Integralną częścią projektu jest podniesienie kompetencji personelu poprzez szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków oraz szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń dla wszystkich pracowników. Skuteczność stosowanych procedur zostanie zweryfikowana poprzez testy socjologiczne, w tym symulowane ataki phishingowe. Głównymi odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Tarnowiec, którzy jako użytkownicy usług wodno-kanalizacyjnych zyskają pewność stabilnych i bezpiecznych dostaw wody. Skorzystają również pracownicy spółki, podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie cyberhigieny, a także lokalne przedsiębiorstwa i instytucje zależne od całości usług komunalnych. Łączna wartość projektu opiewa na ponad 178 tysięcy złotych. Przez lata tworzyła z dala od galerii i artystycznego rozgłosu. Jej obrazy powstawały przede wszystkim z potrzeby wyrażania siebie, a nie z myślą o wystawach czy uznaniu krytyków. Teraz po raz pierwszy twórczość Janiny Kicilińskiej zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności. W najbliższy czwartek, 16 lipca o godzinie 18 w Galerii Jasielskiego Domu Kultury otwarta zostanie wystawa Drzewo Świata – Axis Mundi. Opowieść o życiu, pamięci i sile lokalnej sztuki, mówi Marta Jamruk, kuratorka wystawy.
4: Ta wystawa jest bardzo wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz pokazujemy na niej obrazy pani Janiny, ale również wnętrze galerii zaaranżowaliśmy w taki sposób, by przypominało wnętrze domu. W domu, w którym od wielu lat pani Janina tworzy i w domu, w którym od wielu lat przechowywała swoje obrazy, nie pokazując ich nikomu, więc wystawa jest wyjątkowa, ponieważ jest okazją, by móc zapoznać się z jej twórczością pierwszy raz.
1: Wystawa będzie czynna do 16 sierpnia.
5: Reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwo Boom Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.
10: Hiya, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Moi drodzy, gdzie najczęściej latamy na wakacje wśród mieszkańców naszego regionu? Włochy są prawie że na szczycie, tylko trzeba uważać. Dlaczego? Na przykład na Sardynii za próbę wywiezienia piasku grozi, uwaga, nawet 3000 euro kary. To na nasze 13 tysięcy złotych. A można trafić nawet i do aresztu, jeżeli się nie ureguluje. I później ty, Polak, a za co ty siedzisz? Nie wytrzypałem butów przed wejściem do samolotu.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Więc czekaj na mnie, już blisko jestem. Koła się toczą, wiatr noczy deszczem. Jadę do ciebie, bo kocham cię. Już tylko chwila, gdy znów przytulisz mnie.
1: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Dzisiaj mamy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego i tak się zastanawiam, jak kiedyś ludzie, no my, ja też jeszcze pamiętam te czasy, bez social mediów, bez różnych Facebooków, Twitterów i tak dalej, no gdzie oni się kłócili, jak w internecie nie było jak?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Noworodek z promilem alkoholu w organizmie to w Łódzkiem. MON tworzy nowy rodzaj wojsk. Miriam Lipińska, koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum nakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
2: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
3: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
1: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie odwykowe. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
4: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura, to nie jest respirator.
1: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Na razie kobieta nie usłyszała zarzutów. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Za kilkanaście magazynów, które już powstały. Za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
1: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych. Tak, żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Niemcy jednak wezmą udział w wojskowych manewrach, które odbędą się jesienią w Polsce. Organizuje je Koalicja Chętnych, czyli kraje wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Jeszcze wczoraj z Berlina płynęły zupełnie inne sygnały. Teraz rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że trwają analizy dotyczące możliwego charakteru udziału w manewrach. I na koniec zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. W szkołach w całym kraju ruszyły wakacyjne remonty. Gdańsk ma bardzo ambitne plany. W placówkach zostaną wymienione podłogi, okna, zmodernizowane place zabaw i boiska. W wielu szkołach powstaną też pracownie sensoryczne, mówi wiceprezydent Gdańska Monika Habior.
6: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych, i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
1: Gdańsk planuje też w wakacje budowę nowych żłobków.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia może w naszym regionie zagrzmieć, obowiązują ostrzeżenia dla Podkarpacia i Małopolski. Natomiast w nocy ze środy na czwartek średnio 16-17 stopni. Jutro w trakcie dnia 28 w Tarnowie, nawet 29 w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Mówię tutaj o wartościach w cieniu, a cienia trzeba będzie poszukać. Dużo słońca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
9: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, przed nami Basta i sobie pomalujemy. Pomalujemy miłość konkretnie. A w tej godzinie zajrzymy też do płyty tygodnia. Wyjedziemy również na drogi Podkarpacia i Małopolski.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: Don't be living on the edge.
1: Słuchasz Trend Radio.
2: Lato, no i może jakieś rybki, co? No to teraz uważajcie, Straż Rybacka mocno kontroluje wędkarzy rybaków w naszym regionie. To czy łowią zgodnie z prawem, mówiąc krótko, czy też nie kłusują i tak dalej, czyli mówiąc krótko, no niektórzy chcieli złowić coś na lewo, a się okazało, że sami wpadli w sieć. Co dzieje się na drogach regionu? Informacje na ten temat zebrał dla nas Michał Sienicki.
3: Ekspresem po drogach Twojego
4: Serwis
3: regionu.
4: Drogowy rozpoczynamy od raportu policyjnego.
5: Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło około godziny 11 w Rzeszowie na ulicy Lwowskiej. Jak ustalili policjanci, kierujący Renault najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim Volvo i najechał na jego tył. W wyniku zderzenia kierująca Volvo została poszkodowana i przewieziona do szpitala na badania. A około godziny 12 w Jarosławiu na ulicy Szczytniańskiej kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Peugeotem i doprowadził do zderzenia. Z kolei na ulicy Korczaka w Miercu Volkswagen zderzył się z Mazdą. Na szczęście w tych zdarzeniach nikomu nic się nie stało.
4: Dziękujemy, mówił Krystian Kłaczek ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw A4 zakończyło się utrudnienia w Czarnej Sędziszowskiej spowodowane wypadkiem. Jedziemy teraz przez Krosno, uważajmy szczególnie na ulicach Rzeszowskiej, Krakowskiej, Legionów, Pursaki oraz Niepodległości. Wjazd zwalniamy na ulicach 17 stycznia Lwowskiej oraz ulicy Piłsudskiego, a także w centrum. W Gorlicach przyhamujemy przed skrzyżowaniem ulic Parkowej, Kościuszki i Legionów. Wyjazd w stronę Piecza jest troszkę utrudniony.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zakończyli postępowanie przygotowawcze przeciwko 37-letniemu mieszkańcowi powiatu tarnobrzeskiego, podejrzanemu o kradzieże w sklepach wielkopowierzchniowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży mienia o łącznej wartości blisko 5 tysięcy złotych. Sprawa została skierowana do sądu, wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
3: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zakończyli dochodzenie w sprawie kradzieży, do której doszło początkiem roku na terenie Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego dokonał kilku kradzieży w sklepach wielopowierzchniowych. Mężczyzna kradł produkty spożywcze, alkohol, środki higieniczne oraz elektronarzędzia. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 5 tysięcy złotych. Dzięki analizie zgromadzonych zapisów monitoringu oraz zgromadzonemu materiałowi dowodowemu policjanci ustalili sprawcę i przedstawili mu zarzuty.
2: W toku postępowania ustalono, że 37-latek był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i działał w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: Od dzisiaj parking przy stacji kolejowej Jasło zlokalizowany bezpośrednio przy nieczynnym budynku dworca zostanie czasowo wyłączony z użytkowania. Decyzja o jego zamknięciu ma związek z rewitalizacją linii kolejowej nr 108, której inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe SA i jest podyktowana koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu prac modernizacyjnych. W ramach projektu Poprawa infrastruktury technicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie dotarła już pierwsza część zakupionego wyposażenia. Do placówki trafiły aparat fotograficzny wraz z obiektywem i akcesoriami, dwa zestawy mikrofonów nagłownych, małe przenośne nagłośnienie, 6 pokrowców na głośniki, 50 sztuk antyram. Nowy sprzęt będzie wykorzystany podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów, koncertów, występów oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łączna wartość zadania wynosi ponad 62 tysiące złotych. Od 13 lipca legitymacje emeryta rencisty mają nowe wzory. Zmiany dotyczą zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej m-legitymacji dostępnej w aplikacji m-obywatel. Nowy dokument jest wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV, jednostronnie laminowanej w awersie, wyjaśnia Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca bieżącego roku. Wprowadzane zmiany to krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych świadczeniobiorców. Tradycyjna plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd m-legitymacji w aplikacji m-obywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS. Proces ten odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Każda legitymacja ma unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu. Muzeum Ziemi Bieckiej zaprasza mieszkańców oraz turystów na wyjątkowy cykl letnich spacerów tematycznych. To doskonała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem wielokulturowej historii miasta i jego okolic. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który potrwa od lipca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Wańczek, adiunkt Muzeum Ziemi Bieckiej.
6: Spacery przyrodnicze, historyczne prelekcje i mnóstwo okazji do poznania Biecza na nowo. Tak zapowiadają się najbliższe tygodnie w naszym muzeum. W piątki, soboty i niedzielę planujemy wakacyjne spacery, na które z serca Państwa zapraszamy. Szczegółowa rozpiska na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych. Wpadnijcie do Muzeum Ziemi Bieckiej.
2: Nie zabraknie również mrocznych opowieści w ramach tematów Ponure żniwo Wielkiej Wojny i katowanie bieczem, a miłośnicy historii medycyny będą mogli zgłębić sekrety dawnej farmacji.
1: Reklama.
7: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
8: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
7: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
9: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
7: Oj tak, Rysiu, oj tak!
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Musisz wejść na wyższy poziom?
12: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
15: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
16: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Popołudnie w Trend Radio. Dziś mamy, o czym już wspominałem, Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Według statystyk w telefonie siedzimy od 3,5 do 4 godzin dziennie, ale to statystyki. Jak wygląda rzeczywistość? Wyszedłem z mikrofonem na ulicę Jasła czy Sanoka, popytałem, posłuchajmy.
2: Średnio pół dnia.
3: No 8 godzin.
4: No 3-4 na pewno. Szczerze mówiąc, to głównie w internecie chyba siedzę.
2: Przeglądanie Instagrama, Facebooka, tak, głównie okay. Te rzeczy, TikToku.
3: Głównie media społeczność.
1: No dobra, ale skoro dziś jest dzień bez telefonu komórkowego, to dalibyśmy radę wytrzymać 24 godziny bez smartfona?
3: Nie dałbym rady.
2: Nie, nigdy w życiu.
4: Ale oczywiście, tak, marzę o tym. Mam nadzieję, że właściwie kiedyś pozbędę się telefonu komórkowego i będę takie chociaż weekendy spędzał bez telefonu, co najmniej weekendy.
1: No i powodzenia, trzymam za pana kciuki. W każdym razie niby telefon komórkowy, a dzwonienie to ostatnio jest na 2., 3. albo 5. planie, jeśli chodzi o smartfony. Robią wszystko. Ciekawe, kiedy zaczną robić jajecznicę. Z drugiej strony, czasem to potrafią się tak nagrzać, że nie powinno to być problemem.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
3: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz

Od Trendy Radio dziś przenosimy się w połowę lat 90. Wtedy w wakacje 95. 15 lipca na szczycie notowania grupa The Outer Brothers i kawałek Boom Boom Boom. O ile w Eurodance często były utwory chociażby o wakacyjnych romansach, miłościach, przelotnych znajomościach, to akurat panowie z Outer Brothers śpiewali, powiedzmy, że o tym samym, tylko bardzo dosłownie. Nawet na okładce albumu, z którego pochodzi ten kawałek, były pewne damskie i męskie elementy. Eurodance, połowa lat 90. The Outer Brothers, Boom Boom Boom.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. Kardynał Dziwisz chce uniknąć przesłuchania przed sądem w sprawie ofiary księdza pedofila. Miriam Lipińska. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 kilometrów od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
1: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolice 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
3: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
1: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków, Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
4: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
1: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Jutro zapowiada nam się mocno wakacyjny, ciepły dzień, nawet 29 stopni w cieniu pokażą termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce. Natomiast to tylko taka jedna jaskółka, która lata w tym przypadku nie czyni, bo weekend będzie już zdecydowanie chłodniejszy, a do tego deszczowy.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
7: Reklama.

0: Zmieniamy trendy, brzmienie
1: wszechczasów dla ciebie.
2: Druga zmiana w Trendy Radio, już teraz Wakefield i Saturday Night. No, co prawda do Saturday jeszcze trochę nam zostało, ale niektórzy mówią, że środa to mała sobota. Za moment zajrzymy też do naszej płyty tygodnia, a tam wokalistka prosto z Kanady.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: pokochać. Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
4: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i czas na kolejny utwór od Shania Twain, artystki, którą prezentujemy wam tym razem. Shania Twain, zwłaszcza ten komercyjny sukces, miała udany w 2002 roku, a to za sprawą jej czwartego albumu. Albumu, który się nazywał Up i dosłownie naszpikowany był hiciorami. Między innymi znalazł się tam ten kawałek I'm Gonna Get You Good.
5: Let's go.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 oraz 77. Decyzja ta ostatecznie określi przebieg nowej obwodnicy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: We wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wskazaliśmy warianty W2 oraz W4 jako racjonalne, alternatywne, natomiast jako ten preferowany oraz najkorzystniejszy dla środowiska wskazaliśmy wariant określony jako W7. Wariant ten ma ponad 20 km długości, zaczyna się w miejscowości Skołoszów przy węźle autostradowym Przemyśl. Następnie będzie przebiegał po zachodniej stronie DK77 przez gminę Radymno, Orły oraz Żurawica. W miejscowości Żurawica przetnie istniejącą drogę krajową nr 77, omijając po północno-wschodniej stronie miasto Przemyśl, włączając się następnie do istniejącej drogi krajowej nr 28 w miejscowości Chórko.
1: Obwodnica Przemyśla wyprowadzi ruch ciężki poza obszary zabudowane i mieszkaniowe. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów przejeżdżających przez miasto, co poprawi bezpieczeństwo na drodze. Rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi i parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 6 ulicy Hellera w Gorlicach. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. przebudowa drogi i parkingu, budowa nowych miejsc postojowych, modernizacja oświetlenia, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem, odwodnienie oraz nowe oznakowanie. Na czas realizacji inwestycji obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Ostatnią niedzielę lipca Krośnieńska Starówka stanie się przestrzenią pełną doświadczeń naukowych, eksperymentów i artystycznych działań. Na uczestników czekać będą widowiskowe pokazy naukowe inspirowane historią przemysłu naftowego, podczas których będzie można odkryć fascynujący świat chemii, fizyki i energii. Nie zabraknie również wyjątkowych wydarzeń artystycznych. Na krośnieńskim rynku zagości parada steampunku, a wieczór uświetni koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Świetlne miasto Krosno to nie tylko okazja do poznania historii i osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, ale także zaproszenie do wspólnego odkrywania, eksperymentowania, a także tworzenia. Finałem wydarzenia będzie uroczysty przemarsz pod pomnik Ignacego Łukasiewicza oraz wspólne rozpalanie pierwszej na świecie lampy naftowej, które symbolicznie nawiąże do jednego z najważniejszych momentów w historii przemysłu naftowego.
4: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilsno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: popołudnie w Trend Radio. Jutro w naszym regionie ma być naprawdę ciepło i słonecznie. Dlatego może sprawdźmy kąpieliska w naszych okolicach. Zacznijmy od kompleksu rekreacyjnego w Szerzynach. Tam woda jest jak najbardziej w porządku. Sanepid badają regularnie, a temperatura tej wody to 20 stopni. 19 kresek ma woda w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim, natomiast w Klimkówce powiewa czerwona flaga, a to ze względu na niski stan wody. My wracamy do grania i płyniemy przez tę środę w rytmie trendy brzmienia.
1: Trendy z tobą.

0: Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko.
3: A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
4: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.

Za moment 17, środa minie, tydzień zginie już coraz bliżej do weekendu. Punktualnie o 17 oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio, wiadomości z kraju i ze świata, następnie granie na żądanie. Spędź to popołudnie i wieczór razem z Trendy Radiem. W rytmie trendy brzmienia oczywiście. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich myśliwców. Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami i upałami. Umowa dronowa Unia-Ukraina podpisana. Mirjam Lipińska. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
2: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
1: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
3: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
1: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
4: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
1: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
5: My tu też co i bydymy.
6: Bydymy, bydymy, jak pogodowo zaproszony.
5: Tak, zaproszenie no tak. Pogodowe, dobra. Słuchajcie, zachmurzenie umiarkowane dzisiaj tej nocy do 14 stopni Celsjusza, spadnie jak słupek rtęci, podobno będzie bez opadów. Jutro zachmurzenie małe i 30 stopni w cieniu, więc jutro słoneczko. Możecie planować wyjazdy, przejazdy, no odjazdy, dojazdy.
6: Ale tylko do piątku.
5: Tak, bo w piątek zachmurzenie umiarkowane i jeszcze jako tako, ale już w sobotę.
6: Od soboty nieco chłodniej, synoptycy przewidują także opady deszczu, 25 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach, także w Dębicy, w nocy 19.
0: Reklama.
7: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
12: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
13: 795 216 523.
12: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. Słuchasz Trendy Radio.
5: Tak, moi drodzy, słuchacie Trendy Radio i oczywiście tak wieczornego jest programu, który nosi nazwę
6: Granie na żądanie.
5: Tak, żądasz. Co żądasz? Żądasz?
6: Ja cały czas żądam.
5: No właśnie.
6: Więcej,
5: nie,
6: więcej.
5: Nie dajesz, tylko żądasz.
6: No tak.
5: Roszczeniowa po prostu jesteś.
6: No, po tobie, od ciebie tak się nauczyłam. No, odkąd, słuchajcie, odkąd spędzam trochę więcej czasu z Marcinem, no też zaczynam być taka roszczeniowa, no co wam powiem.
5: I nie gryzie cię sumienie, że to powiedziałaś?
6: Ja to powiedziałam na głos, a ja o tym myślałam. No widzisz, Marcin. No
5: mówisz, nie myślisz.
6: Ups.
5: Słuchajcie, co zagramy teraz?
6: Darude i Sandstorm. No tak, na rozluźnienie przy czwartku. Nie, dzisiaj środa.
5: Przy czwartku, no to tylko do weekendu. Już, no, tylko właśnie, do weekendu, żeby już nie robić.
6: No pewnie, dokładnie, Marcin.

Słoneczne, wyjątkowe kawałki, moi drodzy, a na antenie trendy pozdrowienia i dedykacje. Pozdrawiam moją kochaną dziewczynę Milenkę, pozdrowienia przesyła Robert, prosto, słuchajcie, z Polańczyka, te gorące i serdeczne pozdrowienia. No właśnie, my, a ja jako Trend Radio niedługo pojawimy się w Polańczyku, skąd oczywiście będziemy nadawać programy na żywo, tak więc bądźcie z nami, bądźcie czujni, szczegóły też na naszych mediach społecznościowych, ale też, moi drodzy, będą nagrody, jak zawsze.

0: Paloma Blanka na antenie Trend Radia. 18 minut po godzinie 17. U nas same największe przeboje, same największe hity w ramach oczywiście grania na żądanie. Bądźcie z nami. To są hity, których się nie zapomina. To są hity, które rządzą w Małopolsce i na Podkarpaciu. Pozdrowienia teraz dla Marzeny z Jasła, a pozdrowienia Tomek przesyła. Za chwilę też cieplutkie pozdrowienia dla Mateusza, tak, ciocia Monika z Andrzejem Szymbarku. Pozdrawiają bardzo gorąco i proszą o piosenkę Jak ja nie lubię swojej roboty. I tak zagramy za chwilę.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama.

0: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio, a w Trend Radio oczywiście najfajniejsze i największe przeboje na 101.995.2 FM. Proszę bardzo, gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny. Pozdrowienia przesyła Rysiu i bardzo proszę o zagranie piosenki Skoczę w ogień, Ecstasy. Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn z drugiej zmiany. Niech maszyny będą dziś grzeczne, naklejki same się przyklejają, a czas leci tak szybko jak przerwa na kawę. Bałkanica, bardzo prosimy. Pozdrowienia dla męża, Pawła, który działa przy ściąganiu drewna z przyczepy. Zagrajcie mu coś pod nóżkę. Może być coś góralskiego, może zespołu Alvaro. Pozdrowienia dla prowadzących. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście coś znajdziemy jak najbardziej, żeby szybko to drzewo zostało wyciągnięte i poukładane. Bo raz wyciągnąć, dwa poukładać. Wiecie, o co chodzi, nie? Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny J. z Baligrodu. Gorące i miłe słowa przekazuje Aneta. Bardzo proszę o zagranie fajnego przeboju, może być Love and Devotion. Can't Get Enough. Chyba o to nagranie dokładnie chodzi. Ciepła dedykacja dla Lenki, obchodzącej dzisiaj 26 urodziny. Pozdrowienia przesyła mama, a te gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z domu Radza.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Realizowane są prace związane z modernizacją schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Jedliczu. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących okładzin z płytek gresowych na stopniach, podstopnicach i spocznikach schodów, usunięcie pozostałości zapraw klejowych oraz odpowiednie przygotowanie podłoża do wykonania nowych okładzin. W miejscach wymagających napraw zostaną przeprowadzone prace wyrównawcze i naprawcze, zapewniające trwałość nowej nawierzchni. W ramach inwestycji wykonane zostaną również niezbędne dylatacje, spoiny i uszczelnienia. Jeszcze przez 2 tygodnie można zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć kwotę ponad 5,5 miliona złotych pochodzącą z miejskiego budżetu. Propozycje przyjmowane będą do 27 lipca, a oddać swój głos będzie można od 14 do 26 października. Wyniki poznamy 29 października. Od tego roku projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na 2 kategorie. Zmieni się także sposób głosowania. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na 1 projekt mały i 1 projekt duży. W Domu Ludowym w Porębach zakończono prace związane z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach zadania wykonano demontaż 4 starych drewnianych okien, montaż nowych okien PCV oraz parapetów. Ponadto wymieniono boczne drzwi zewnętrzne na nowe aluminiowe. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ponad 16 tysięcy złotych. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Jedlicze.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, spółka z o.o., realizuje projekt związany z poprawą cyberbezpieczeństwa. Integralną częścią projektu jest podniesienie kompetencji personelu poprzez szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków oraz szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń dla wszystkich pracowników. Skuteczność stosowanych procedur zostanie zweryfikowana poprzez testy socjologiczne, w tym symulowane ataki phishingowe. Głównymi odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Tarnowiec, którzy jako użytkownicy usług wodno-kanalizacyjnych zyskają pewność stabilnych i bezpiecznych dostaw wody. Skorzystają również pracownicy spółki, podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie cyberhigieny, a także lokalne przedsiębiorstwa i instytucje zależne od całości usług komunalnych. Łączna wartość projektu opiewa na ponad 178 tysięcy złotych. Mieszkańcy regionu oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
4: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem orkiestry dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoletki Aura z Zarszyna i mażoletki Wiwit z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rękodzielnicze, dla dzieci darmowe dwuhańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
2: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny.
0: Reklama.
5: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
14: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.

0: Tak, tak, moi drodzy, największe hity na antenie Trend Radia i słynne nagranie grupy Mabel.
1: Bam Bam disco, też znaczy?
0: Disco, disco, disco, disco, disco.
1: Ja to czuję.
2: Oh yeah.
0: A to zatańcz, no.
1: Czekaj,
0: o,
1: czekaj.
0: Się porobiło. Ale to nie na dekach. Anka, nie wychodź na stół, bo on jest za słaby.
1: No nie, ej, ja jestem na dekach. Mnie.
0: No i widzisz, no mówiłem ci. No i co, teraz noga urwana.
1: No nie ma.
0: To będzie.
1: Oj, będzie źle.
0: A to była taka noga z... Ojejku.
1: Nogi były złe i szyny też były złe.
0: To wszystko było złe.
1: Wszystko było złe.
0: Mabel na antenie Trend Radia, u nas na antenie podsumowanie wczorajszego wydania programu Trendy Lista.
1: Dokładnie.
0: Która oczywiście jest waszą osobistą fajną przebojów,
1: no
0: wypełnioną
1: pewnie, bo to wy listę. Wybieracie tak. Te piosenki. Pamiętajcie o tym.
0: Pamiętajcie, że mamy wakacje. A w wakacje to przede wszystkim takie hity,
1: no fajne,
0: są po prostu bardzo chodliwe. Nie?
1: Mega, mega szybciutkie.
0: No cóż, podsumowujemy, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo.
1: Wylot.
0: Sorry.
1: I Blair Moore z Samirą. No niestety, to był imprezowy hit, Marcin.
0: Bardzo imprezowy hit.
1: Pozbyliśmy się go.
0: Kolega nasz redakcyjny teraz tańczy, bo przypomina sobie czasy młodości.
1: No wiesz, tak.
0: No
1: to
0: właśnie.
1: Były piękne czasy.
0: Piękne, oczywiście, że tak. Dużo działo się na imprezach. Te dyskoteki były po prostu wyjątkowe. I można powiedzieć, że jakby ktoś to kiedyś opowiedział albo spisał, może sam to zrobię.
1: No,
0: no to byłoby,
1: byłoby
0: naprawdę ciekawie.
1: Byłoby, tak. Też tak, tak uważam.
0: Nie, propozycje.
1: Ariana Grande powróciła. Hate That I Made You Love Me. Oczywiście czekamy z utęsknieniem na najnowszą płytę, którą już zapowiedziała.
0: I kiedy wychodzi? Jeszcze nie wiemy.
1: Wiesz co, Marcin, jeszcze nie zapodała, ale w jednej z aplikacji mi wyskoczyło,
0: nie
1: że... tak, a co powiedziałam? Coś innego?
0: Nie zapodała.
1: Ty widzisz?
0: No,
1: ja
0: widzę.
1: Już nie wiem, co mówię. Tak.
0: No,
1: zobaczyłam tak ukradkiem, że płyta jest w przygotowaniu, także no, wyczekujemy. Natomiast propozycja druga, Minelli, Sun Goes Down. Minelli też nie muszę przedstawiać, bo już niejednokrotnie pojawiała się w tym programie i to nie tylko w propozycjach, ale także zajmowała no, mega wysokie lokaty.
0: W przygotowaniu są też krówki dla mnie. Człowieku, 2 lata.
1: Dla mnie też są krówki.
0: 2 lata.
1: Marcin powiedział, że mi przywiezie.
0: 2 lata czekam.
1: Marcin, ja zrobię te krówki. Ja na Oliwę też już czekam pół roku i nie narzekam.
0: No
1: właśnie,
0: lata.
1: O, ho, ho, ho. A ja pół roku czekam.
0: Ejku.
1: Po 2 latach ci wypomnę.
0: Ja odsetki już liczę.
1: Ja też naliczę. Ta oliwa się mnoży, już 5 mi wisisz.
0: Sapakos?
1: Tak, Elevate w remiksie DJ-a Aloka. Tu możemy usłyszeć takie drum and bassowe brzmienia połączone z muzyką elektro, z dęsóweczką. Także no jest to naprawdę idealny kawałek jak na letnie wieczory. Na 4 December 10 i Infinity. Tak, panowie sobie dobrze radzą, jest to naprawdę fajny projekt muzyczny, oby tylko przetrwał jak najdłużej.
0: A czemu nie? Przetrwa oczywiście,
1: no wiesz,
0: że
1: jak
0: tak.
1: To z tymi boys bandami bywa.
0: O, właśnie.
1: No właśnie. No,
0: Backstreet Boys,
1: no
0: NSYNC.
1: No tak.
0: Pamiętasz, czaisz w ogóle takie...
1: Pamiętam, bo ja szalałam za Justinem Timberlake'em.
0: Tak, poważnie? No, ojejku, tak. To gdzie się nie działo.
1: No, co się nie działo?
0: Czyli to jest twój typ. Justin Timberlake? Okej, okay,
1: no,
0: w porządku.
1: No tak.
0: I kto jeszcze? A,
1: Dan Balan.
0: Lundgren. Dan Balan, okej.
1: Okay. Dan Balan też.
0: Twoje
1: no.
0: typy.
1: Tak jest, tak jak u ciebie.
0: Idźmy dalej.
1: Ave, Meet Me in the Dark na 3, na 2 Lord Luxury i Colorado. Tutaj spadek z 1, a waszą topką po raz pierwszy MK Zone. Też fajnie,
0: Ania
1: bardzo.
0: Ania postanowiła, że zrobi sobie taką trasę. Chicago, Colorado.
1: No, Chicago, Colorado.
0: Colorado, yeah. Chicago.
1: No
0: właśnie,
1: tak.
0: To ja ci zazdroszczę już teraz tego miejsca.
1: A, będzie
0: drodzy,
1: pięknie.
0: To jest podsumowanie dzisiejszego notowania programu Trend Lista. Zapraszamy bardzo gorąco dzisiaj po godzinie 19:20.
1: No pewnie.
0: To oczywiście wyjątkowe hity pojawią się na naszej antenie. A tutaj jeszcze słyszycie Mabel, słynny hit, który rozgrzewał.
1: Disco, disco.
0: No i potańczyłoby, nie?
1: Potańczyłoby.
0: No właśnie, jakieś potańcówki w regionie? W piątek w Jaśle, pozdrawiamy gorąco. Tam gra DJ M. Lucas, czyli człowiek, który oczywiście jest bardzo dobrze słyszalny od 6 rano. Was budzi do szkoły, do pracy.
1: Pięknie.
0: No i cały czas was budzi.
1: No pewnie. Pozdrawiamy Lukasa w takim razie.
0: Tak, jak najbardziej. A w czwartek, dzień wcześniej.
1: Ta tańcówka w Krośnie, moi drodzy. Warto tam być, ponieważ szykuje się naprawdę fajny pokaz Baciaty. Także jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, co to jest, to oczywiście ulubiony taniec Ani Lewandowskiej, to na pewno warto tam być.
0: Bo się tutaj można będzie nauczyć,
1: no
0: drodzy
1: pewnie.
0: Państwo.
1: Warto.
0: Można się też nauczyć wyjątkowych też ruchów, które są tylko i wyłącznie pod makarenę napisane.
1: O, a
0: ty i rozpisane, a później przedstawione. Oczywiście, że potrafię.
1: No
0: wiesz,
1: to pokaż.
0: Pokaż.
1: No pokaż.
0: Pokazuje to się, wiesz gdzie.
1: No to...
0: Ja pokażę, a później sprzedasz to komuś i już nie zarobię.
1: No, ale ja zarobię.
0: No i o to chodzi.
1: Biznes is biznes.
0: No wiem.

Budian Band, Chałupy, welcome to na antenie Trendy Radia, gorące i serdeczne pozdrowienia. A tak, a teraz pozdrowienia dla pana Andrzeja Kudżała z Radomyśla, tak, pozdrowienia serdeczne. No i oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia życzymy, panie Andrzeju, jak najszybszego i oczywiście takiego zamiłowania do muzyki, jakie cały czas pan posiada. Pozdrawiamy serdecznie. Cały Radomyśl jak najbardziej też.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niespokojnie w pogodzie. Ostrzeżenia dla 10 regionów. Ultimatum dla członków PiS. Koniec ze stowarzyszeniami. Zajrzymy też do zabytkowych wnętrz Sopockiego Urzędu, który skrywa wiele tajemnic. Paulina Nawrocka, zapraszam. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. To pierwsze konkluzje po Naradzie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Prezydium Komitetu Partii poinformowało, że działalność wspomnianych stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii zostanie zakończona w ciągu 7 dni. Po Pierwsze Polska to inicjatywa, która miała na celu wsparcie działań Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i integrację wewnątrzpartyjną. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad używania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: My robimy...
3: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
1: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, które odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate. Mogą one zawierać niezadeklarowany alergen, orzechy nerkowca. Spożycie produktu przez osoby z uczuleniem może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej. Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat. Miasto organizuje jutro pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku. Dziś zrobił to Paweł Radzewicz.
4: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno.
5: Podobno można było rozpoznać po skrzypieniu, kto idzie.
6: Oczywiście, że tak. Są sytuacje, że człowiek jak rozmawia przez telefon, to staje na baczność. I takie kroki potrafią to spowodować. Jesteśmy w wieży ratuszowej i tu w tle słychać dźwięk tego zegara. Mechanizm jest bardzo ciekawy.
5: Czy są w tym budynku pomieszczenia, o których się urzędnikom nie śniło?
6: Da, ja rozumiem, tak jest zasuszone z boki, tego typu rzeczy. On ma swoje miejsca, które zaskakują. Mamy na przykład cele, które służyły policji municypalnej na początku XX wieku, więc takie solidne drzwi z Judaszem.
7: Czekajcie, bo ja latarkę, bo tam się zapala światło. Już.
5: Czy gdzieś w tych starych ścianach, czy pod podłogami mogą być ukryte może jakieś rzeczy?
4: No to jest ponad 100-letni budynek, więc oczywiście.
6: Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
1: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali dyrektorka muzeum Karolina Babiczka-Czmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła, a remont pod okiem konserwatorów może zająć kilka lat.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Walczący o tytuł króla strzelców mundialu genialny Leo Messi kontra Jude Bellingham i Harry Kane, którzy są w wybornej formie. Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata, Argentyna kontra Anglia. W tle oczywiście historia wielkich pojedynków na mundialach, ale również polityczna walka o Falklandy. Sportowo Anglicy są żądni rewanżu za 86 i 98 rok. Próbujemy o tym nie myśleć, mówi obrońca Ezri Konsa. Tworzymy naprawdę świetną paczkę, nie było żadnych problemów podczas tego turnieju i to jest najważniejsze, to nastawienie, nasza mentalność. Pokazywaliśmy to przez cały turniej. Oczywiście, że szum z zewnątrz do nas dociera, ale trzeba potrafić się od niego odciąć. Siedzimy w tym sporcie już na tyle długo, że wiemy, co się z tym wiąże. Argentyńczycy doskonale zdają sobie sprawę ze stawki spotkania i nie potrzebują żadnych dodatkowych bodźców, mówi pomocnik Rodrigo De Paul. To, co najbardziej mi nakręca, to fakt, że jesteśmy zaledwie o krok od gry. W kolejnym finale Mistrzostw Świata nie ma lepszej motywacji niż ta. Anglia to silny zespół, który znakomicie sobie radzi na tym turnieju i myślę, że to będzie świetny mecz. Czekam z niecierpliwością. Mecz Anglii-Argentyna w Atlancie o 21:00. Zwycięzca zagra w niedzielnym finale z Hiszpanią, przegrany w sobotę o brąz z Francją. Norweg Søren Werenskiold po sprinterskim finiszu wygrał 11. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Drugi był Holender Olaf Kuj, a trzeci Belki Jasper Philipsen. Michał Kwiatkowski był tym razem 30, a Kamil Gradek 31. Skoro peleton dotarł w całości do mety, to liderem klasyfikacji generalnej pozostał oczywiście Słoweniec Tadej Pogacar. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, czyli wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z McLarena. Wygrywał na nim 6-krotnie. Po dwóch pechowych wyścigach walkę o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, a pierwsze z nich już jutro. Po 8 rundach liderem cyklu jest Brytyjczyk Elfyn Evans.
2: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Jutro w tym temacie niewiele się zmieni, z tym, że no będzie cieplej. Cieplej upalnie. 30 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek upalny, 30 na plusie, w nocy 17.
9: Reklama.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Reklama.

Bardzo proszę o zagranie Sławomira i no właśnie, Bartek, tak mamy zagrać i tak zagramy teraz specjalnie dla Justyny. Pozdrowienia przysyłają koleżanki z pracy, prosto z Pilsna, te gorące i serdeczne pozdrowienia i proszę bardzo, też ten numer ma się pojawić specjalnie. Tak mniej więcej kwadrans po 19:00, no to brakuje nam niewiele, możemy grać.

Ja pozdrawiam, no właśnie, Anię z Jureczkowa. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Krzysiu prosto z Brzozowa. Gorące i miłe słowa. Też mamy dedykację dla Franka, który wybiera się na drugą zmianę. A serdeczne i ciepłe pozdrowienia przysyła twoja żonka, tak, Ania. I oczywiście pędzi z kanapkami, bo zapomniałeś. I co by było? No właśnie. Ach, o wszystkim ta dziewczyna pamięta.

0: Ja dziękuję, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Oj, graliśmy naprawdę znakomitych hitów, co nie miara. Za sprawą oczywiście naszych słuchaczy, którzy, no właśnie, pozdrawiali i dedykowali znane i mniej znane produkcje. Jutro wracamy po 17, tymczasem przed wami Trendlista.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hello, hello, dziubasy. Co tam u was? Jak się czujecie? Co porabiacie? Bo jestem ultra ciekawa, no i głodna tych informacji od was. Pamiętajcie, że śmiało możecie pisać na naszego fanpage'a na fejsie Trendy Radio. Zachęcam też do polubienia strony. Plus zapraszam na samą stronę internetową trendyradio.pl, tam znajdziecie mnóstwo informacji z regionu. Dobra, bo się trochę rozgadałam, wylot Aleksandra Stan i Fire na początek, no niestety tych głosów praktycznie już nie było, no ale zdarza się i tak. Zapraszam, bo jeszcze dwie propozycje.
3: Wyloty.

0: jest i ten cudowny duet Alien Mighties for Money, Deszcz. Ja jestem po prostu zakochana. Wydaje mi się, że jest to jedna z fajniejszych obecnie piosenek na lato, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Posłuchajcie sami, no mam nadzieję, że wam się spodoba.
1: Propozycje.

0: Alien Mighty's Deszcz przed chwilą na 101,9 i 95 i 2 FM, a u nas również nowość od Dawida Podsiadło na Błysk. No, uważam, że trochę obrwało się niepotrzebnie Dawidowi Podsiadło za teledysk, ale no wiadomo, jak to jest z opinią publiczną. Także moi drodzy, no mam nadzieję, że chociaż spojrzycie przystępnie na samą piosenkę. Play!
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niespokojnie w pogodzie, ostrzeżenia dla 10 regionów. Ultimatum dla członków PiS, koniec ze stowarzyszeniami. Zajrzymy też do zabytkowych wnętrz Sopockiego Urzędu, który skrywa wiele tajemnic. Paulina Nawrocka, zapraszam. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. To pierwsze konkluzje po Naradzie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Prezydium Komitetu Partii poinformowało, że działalność wspomnianych stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii zostanie zakończona w ciągu 7 dni. Po Pierwsze Polska to inicjatywa, która miała na celu wsparcie działań Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i integrację wewnątrzpartyjną. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad używania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
1: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, które odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 oraz 77. Decyzja ta ostatecznie określi przebieg nowej obwodnicy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
4: We wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wskazaliśmy warianty W2 oraz W4 jako racjonalne, alternatywne, natomiast jako ten preferowany oraz najkorzystniejszy dla środowiska wskazaliśmy wariant określony jako W7. Wariant ten ma ponad 20 km długości, zaczyna się w miejscowości Skołoszów przy węźle autostradowym Przemyśl. Następnie będzie przebiegał po zachodniej stronie DK77 przez gminy Radymno, Orły oraz Żurawica. W miejscowości Żurawica przetnie istniejącą drogę krajową nr 77, omijając po północno-wschodniej stronie miasto Przemyśl, włączając się następnie do istniejącej drogi krajowej nr 28 w miejscowości Chórko.
3: Obwodnica Przemyśla wyprowadzi ruch ciężki poza obszary zabudowane i mieszkaniowe. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów przejeżdżających przez miasto, co poprawi bezpieczeństwo na drodze. Od dzisiaj parking przy stacji kolejowej Jasło zlokalizowany bezpośrednio przy nieczynnym budynku dworca zostanie czasowo wyłączony z użytkowania. Decyzja o jego zamknięciu ma związek z rewitalizacją linii kolejowej nr 108, której inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe SA i jest podyktowana koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu prac modernizacyjnych. W ramach projektu Poprawa infrastruktury technicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie dotarła już pierwsza część zakupionego wyposażenia. Do placówki trafiły aparat fotograficzny wraz z obiektywem i akcesoriami, dwa zestawy mikrofonów nagłownych, małe przenośne nagłośnienie, 6 pokrowców na głośniki, 50 sztuk antyram. Nowy sprzęt będzie wykorzystany podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów, koncertów, występów oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łączna wartość zadania wynosi ponad 62 tysiące złotych.
5: Twoje informacje lokalne.
0: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym...
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
9: Zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową trendyradio.pl. Tam możecie bezpłatnie głosować. Na 20. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me jako nowość, a i cudnie. Na 19. Offenbach, Four to the Floor z 20. A na 18. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Dzisiaj z 19.
3: 20.

0: Pamiętajcie również o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu. Muszą być cenzuralne i nowości na rynku muzycznym. No, ja co chwilę mówię, że może się to zmienić, ale no na razie zostajemy jeszcze przy tej starszej wersji. Pamiętajcie, że możecie podsyłać na naszego fanpage'a na Facebooku, jak już wcześniej wspomniałam, to Trendy Radio, również w mailu redakcja@trendyradio.pl. Na pewno ktoś się wam odpisze. Na 17 Armin van Buuren Like a Child, z 18 16 Męskie Granie Orkiestra nareszcie dzisiaj w jednolokatowym awansie. To samo tyczy się Sonniego Fodery, Let Me Be In Your Arms, bos Szesnachy.
1: 17.

Nami Belters Only in the Jungle. Oj, zagramy sobie, czemu by nie? Coś mi chodzi po głowie ten hit od rana, no i stwierdziłam, że teraz będzie na pewno odpowiedni moment. Jeszcze wieczór, to się człowiek trochę rozbudzi. Następnie Blanka, Dance to This. Dzisiaj na 14 w jednolokatowym awansie. Oh!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę warszawski Szpital Południowy. Jest tymczasowe unijne porozumienie w sprawie rosyjskiej ropy, a na mundialu emocje sięgają zenitu. Za godzinę mecz Anglia-Argentyna. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przeciążony personel, nieprawidłowe wykorzystanie niektórych pomieszczeń i braki w dokumentacji. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę ostatnie 3 lata działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Z raportu wynika, że lekarz rekordzista przepracował w ciągu miesiąca ponad 300 godzin, a pielęgniarka prawie 250. Raport wskazuje, że w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek, a były telewizor, meble i aneks kuchenny. Dostęp do niego mieli nieliczni, bo drzwi były otwierane na kartę i kod. Kontrolerzy ustalili, że pokój był przeznaczony dla pacjentów, którzy zapłacili za swoje świadczenia, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: Na stronie szpitala jest cennik usług komercyjnych. Jest to normalna praktyka.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że ratusz przeanalizuje raport NIK-u i wyciągnie z niego wnioski na przyszłość. Bez decyzji w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję przewiduje on korektę stosowanego przez UE limitu ceny za rosyjską ropę. Państwom członkowskim nie udało się porozumieć w tej sprawie, ale by cena za rosyjską ropę nie wzrosła, stolice zgodziły się zamrozić ją na obecnym poziomie do 23 lipca. Zgodnie z tym mechanizmem rosyjski surowiec przewożony drogą morską może być sprzedawany jedynie po cenie o 15% niższej niż średnia rynkowa. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską i Lewicę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Na mundialu Hiszpania po wczorajszej wygranej z Francją przygotowuje się już do niedzielnego finału. Za godzinę w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni jej rywala. Zagrają Argentyna z Anglią, a emocje czekają nie tylko kibiców. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
3: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
1: I jeszcze nowa moneta w USA. Minister finansów Scott Bessent ogłosił, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Moneta ma uczcić dziedzictwo wolności i patriotyzmu z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Halo, halo, to czas na info pogodowe. 14 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Śledźmy alerty pogodowe. Jutro 30 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek równie ciepły, 30 stopni, w nocy spadnie do 17.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: No i milusińscy, tak w ogóle obchodzimy dzień bez telefonu komórkowego. No i sobie tak kminie, no byłoby bardzo ciężko obecnie przetrwać bez tego telefonu, czy to w pracy, czy to na wyjeździe, no gdziekolwiek. Nawet jak rozładuje nam się ten telefon, to czujemy taki, może nie dreszczyk emocji, ale no nie czujemy takiego zabezpieczenia, nie? Że coś się stanie, nie mamy jak do kogo się zadzwonić, jak się odezwać. No, także lekko nie ma. Co sądzicie? Też oczywiście czekam na wiadomości od Was. Chyba, że dzień bez telefonu komórkowego też może Wam dobrze zrobić, możecie się zresetować, odpocząć, bo tak też jest. Z tym, że no, chyba obecnie byłoby ciężko. Co sądzicie? Piszcie śmiało, zaraz sobie trochę o tym pogawędzimy. Na 13 Camel Fat So Good z 14, 12 Calvin Harris, Jazzy, Satisfy z 13, a na 11 Shimza i Fire Fire. No niestety w jednolokatowym spadku.
1: 13.

0: Dziubas, jak tam wasze plany na wakacje?
1: No, właściwie na urlopy, no bo wakacje to chyba taki dłuższy okres, nie? Uczniowie na pewno teraz odpoczywają, cieszą się. No, pełen chill jeszcze tak naprawdę przez półtorej miesiąca. Na pewno sobie trochę odpoczniecie od dnia codziennego, od tej rutyny. No, ale dorośli też pamiętajmy o tym, że trzeba sobie trochę dychnąć, kolokwialnie powiem, wyjechać, zresetować się. Także też możecie pisać, gdzie planujecie swoje wyjazdy, gdzie wyjeżdżacie, gdzie wylatujecie. No, może ktoś też zaczerpnie tej inspiracji od was. A już teraz półmetek, bo dziesiątka Kungs, Getaway z 9, na 9 Cascade, Mirgen z 7, a na 8 Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej z 11.
2: 10.
3: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi i parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 6 ulicy Hellera w Gorlicach. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. przebudowa drogi i parkingu, budowa nowych miejsc postojowych, modernizacja oświetlenia, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem, odwodnienie oraz nowe oznakowanie. Na czas realizacji inwestycji obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zakończyli postępowanie przygotowawcze przeciwko 37-letniemu mieszkańcowi powiatu tarnobrzeskiego, podejrzanemu o kradzieże w sklepach wielkopowierzchniowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży mienia o łącznej wartości blisko 5000 zł. Sprawa została skierowana do sądu, wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zakończyli dochodzenie w sprawie kradzieży, do której doszło początkiem roku na terenie Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego dokonał kilku kradzieży w sklepach wielopowierzchniowych. Mężczyzna kradł produkty spożywcze, alkohol, środki higieniczne oraz elektronarzędzia. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 5000 zł. Dzięki analizie zgromadzonych zapisów monitoringu oraz zgromadzonemu materiałowi dowodowemu policjanci ustalili sprawcę i przedstawili mu zarzuty.
1: W toku postępowania ustalono, że 37-latek był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i działał w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Muzeum Ziemi Bieckiej zaprasza mieszkańców oraz turystów na wyjątkowy cykl letnich spacerów tematycznych. To doskonała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem wielokulturowej historii miasta i jego okolic. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który potrwa od lipca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Wańczek, adiunkt Muzeum Ziemi Bieckiej.
3: Spacery przyrodnicze, historyczne prelekcje i mnóstwo okazji do poznania Biecza na nowo. Tak zapowiadają się najbliższe tygodnie w naszym muzeum. W piątki, soboty i niedzielę planujemy wakacyjne spacery, na które z serca Państwa zapraszamy. Szczegółowa rozpiska na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych. Wpadnijcie do Muzeum Ziemi Bieckiej.
1: Nie zabraknie również mrocznych opowieści w ramach tematów Ponure żniwo Wielkiej Wojny i katowanie bieczem, a miłośnicy historii medycyny będą mogli zgłębić sekrety dawnej farmacji. W ostatnią niedzielę lipca Krośnieńska Starówka stanie się przestrzenią pełną doświadczeń naukowych, eksperymentów i artystycznych działań. Na uczestników czekać będą widowiskowe pokazy naukowe inspirowane historią przemysłu naftowego, podczas których będzie można odkryć fascynujący świat chemii, fizyki i energii. Nie zabraknie również wyjątkowych wydarzeń artystycznych na krośnieńskim rynku, zagości parada steampunku, a wieczór uświetni koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Świetlne miasto Krosno to nie tylko okazja do poznania historii i osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, ale także zaproszenie do wspólnego odkrywania, eksperymentowania, a także tworzenia. Finałem wydarzenia będzie uroczysty przemarsz pod pomnik Ignacego Łukasiewicza oraz wspólne rozpalanie pierwszej na świecie lampy naftowej, które symbolicznie nawiąże do jednego z najważniejszych momentów w historii przemysłu naftowego.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
5: Malwina, pozdrawiam cię bardzo gorąco i machamy oczywiście do Sanoka. Pięknie. Malwina śmiało napisała, że uwielbia chodzić wszędzie bez telefonu komórkowego, ale to dlatego, że zna dobrze swoje okolice. No w większym mieście byłoby na pewno gorzej. No ja też tak uważam, że jak jesteśmy u siebie, to jest jakoś tak bezpieczniej pod tym względem, że wiemy, gdzie jesteśmy, znamy te dzielnice na wylot, znamy te miejscówy, w których chodziliśmy też za dzieciaka, także no to jest na pewno duży plus. No w takim, no większym mieście byłoby na pewno gorzej i ten telefon komórkowy byłby naszym poniekąd takim zabezpieczeniem, nie? No właśnie, także różnie bywa, ale z tego, co czytam, to Kamila z Krosna, którą też oczywiście bardzo gorąco pozdrawiam, napisała, że nie wyobraża sobie życia bez telefonu. Kama, no. No ja ciebie rozumiem, bo no może nie, że życie, ale też no nie wyobrażam sobie nie mieć go przy sobie. Także no chyba zdania są tu mocno podzielone. Czekam oczywiście na więcej wiadomości od was, a już teraz 7. Nelly Furtado Electric Circus z 8. Na 6. Sub Focus Elevate w remiksie DJ Aloka z 5. A na 5. Robin Schulz Better Times z 6. Play. 7.

Czas na Gli. Zapraszam do głosowania. 7148 trl.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl. A my już na czwartym Ave, Meet Me in the Dark. Dzisiaj z trójeczki, na trzecim MK Zone z miejsca pierwszego. No niestety, ale jest to ultra fajny kawałek. A na drugim Boys Band, December 10, Infinity, 1, 2, 3. Dzisiaj panowie ponownie w dwulokatowym awansie. A co wygrało? Może ktoś już wie? Jak nie, to zapraszam, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

Halko, halko, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Aleksandra Stanfire, propozycje Alien Mighty's, Deszcz, Dawid Podsiadło na błysk. Na 20 Mariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 19 Offenbach, Four to the Floor, 18 Beberexa, Sad Girls, 17 Armin Van Buren, Like a Child, 16 Męskie Granie Orkiestra, Nareszcie, 15 Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms, 14 Blanca Dance, The This, 13 Camel Fat, So Good, 12 Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, 11 Shimza, Fire Fire, 10 Kungs, Get Away, 9 Cascade, Meet Again, 8 Roxy White, 2115, Chciałam Ciebie Więcej, 7 Nelly Furtado, Electric Circus, 6 Sub Focus, Elevate w remiksie, na 5 Robin Schulz, Better Times, 4 Ave, Meet Me in the Dark, na 3 MK Zone, 2 December 10 Infinity i zwycięża ponownie, ale z miejsca drugiego tym razem, Lord Luxury i Colorado. Tak, zagramy mega przyjemnie, no ideolo jak na środek tygodnia. Buźka. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Stowarzyszenie działające w ramach PiS do likwidacji. Święto na Gibraltarze po 118 latach zniesiono kontrole graniczne, a na boisku w Atlancie rozpoczyna się wielka walka o finał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Niespodziewanym wnioskiem skończyła się narada władz PiSu, która dziś odbyła się w siedzibie partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński dał politykom 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur partii. Chodzi przede wszystkim o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Maciej Kluczka.
2: Decyzja jest zaskoczeniem, bo temat stowarzyszeń ostatnio przycichł, a narada w PiSie miała dotyczyć przede wszystkim antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński prawdopodobnie chciał ten temat przykryć i wrócił do działających w partii stowarzyszeń.
3: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
2: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jacek Sasin działalność swojego stowarzyszenia już zakończył.
4: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą i absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
2: Nie wiadomo, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, którego na naradzie w partii nie było. Zakazany ma być nawet grill, który na koniec lipca planuje Mateusz Morawiecki.
4: Te inicjatywy szkodzą.
1: Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ataku na elektrownię cieplną w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Zakład odpowiada za prawie 50% produkcji energii elektrycznej na półwyspie. Naprawa może potrwać od 2 do 5 miesięcy. Od północy między Hiszpanią i Gibraltarem nie ma już kontroli granicznych. Wczoraj Unia Europejska i Londyn podpisały traktat w tej sprawie. Na umowie skorzystają pracownicy transgraniczni. Ułatwi też życie mieszkańcom Gibraltaru.
5: Bardzo to przeżywamy. Ciężko na to pracowaliśmy. Byliśmy w Anglii, uczestniczyliśmy we wszystkich marszach i demonstracjach.
1: Mówi jedna z mieszkanek sąsiadującej z Gibraltarem Andaluzji. W wyniku umowy Gibraltar zostanie objęty Unią Celną z Unią Europejską i zintegrowany ze strefą Schengen. Kontrole będą tylko w porcie i na lotnisku. Właśnie rozpoczął się drugi półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Atlancie broniąca tytułu Argentyna podejmie finalistę ostatniego Euro, reprezentację Anglii. Zwycięzca tego meczu zmierzy się w wielkim finale z Hiszpanią, która pokonała wczoraj Francję 2-0. Argentyńscy kibice głęboko wierzą w sukces swojej drużyny.
6: Jesteśmy podekscytowani. To będzie nie lada wyzwanie, ale nasza reprezentacja da radę. Zawodnicy są naprawdę zmotywowani i mają odpowiednie nastawienie, więc wierzymy, że dadzą z siebie wszystko.
7: Myślę, że to będzie naprawdę emocjonujący i piękny mecz. To dwie świetne drużyny. Mam nadzieję, że Argentyna jak zawsze będzie miała przewagę w postaci gracza z numerem 10. To może okazać się czynnikiem decydującym.
1: Z numerem 10 gra Lionel Messi. 39-letni Argentyńczyk pobił na tych mistrzostwach rekord w liczbie goli strzelonych na wszystkich mundialach. Messi trafił już do bramki 21 razy. Yeah.

Halo, halo, to już ta godzina, w związku z tym zapraszam na info pogodowe. 14 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się również jutro. 30 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek cieplejszy, 31 stopni w nocy, 17. Trzymajcie się ciepło, ja życzę oczywiście udanego wieczoru i do jutra. Buziole, heja!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejna rosyjska prowokacja, samoloty nad Bałtykiem. Unia Europejska porozumiała się z Ukrainą w sprawie dronów. Taki poród zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż. W Łodzi na świat przyszły czworaczki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polskie siły powietrzne przechwyciły dziś nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty bojowe. Myśliwce zmierzały z Królewca, jednak nie zdążyły wlecieć do polskiej przestrzeni powietrznej. Takie działania mają na celu sprawdzenie pracy naszych radarów, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.
2: Zawsze przy tego typu okazjach prowokacji wiadomo, że gdzieś krąży samolot, który ma chwycić tą wiązkę radaru, na przykład naprowadzania rakiet na cel, po to, żeby w momencie wojny rakiety, które służą do uderzania

0: radary wiedziały, jaki cel mają obrać.
1: Do podobnego zdarzenia nad Morzem Bałtyckim doszło także wczoraj. Polscy piloci przechwycili inny rosyjski samolot, tym razem zwiadowczy. Wcześniej ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w maju. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w kontekście użytkowania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu będzie powstawało jeszcze więcej dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: My robimy...
3: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
4: Europejską.
1: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, gdzie gościła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na portalu X wiceprezes PiSu, były premier Mateusz Morawiecki, co może wskazywać na to, że nie podporządkuje się dzisiejszym ustaleniom władz partii. Jarosław Kaczyński dał politykom partii 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi, chociaż to jedna z największych porodówek w kraju. To w ciągu jej niemal 40-letniej historii takich porodów było zaledwie 10. Bartosz Kądziołka.
5: Dla mamy wiadomość, że dzieci będzie trochę więcej, była zaskoczeniem.
6: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
5: Na świat przyszli Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
7: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
5: Jeśli wszystko się dobrze ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie.
1: I jeszcze dobra wiadomość. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni w nocy z piątku na sobotę zagrają z Brazylią, a ich kolejnymi rywalami będą Francja i USA.

Jutro na termometrach od 25 do 30 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam 22, na północy kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze też może popadać, mogą być też burze, nawet z gradem.

That's who we are. That's what we are.

Ecstasy. Give me the ecstasy.

Aktualne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.